spadła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

księżyc tak lśni. To księżyc.

0: Ciepło, cieplej, weekend. Europa już zagotowana, u nas odkręcanie kurka trwa. Zatrzymania za zarabianie na cudzej prostytucji. W tej prawdzie będzie też Kraków pod prądem. Są nowe autobusy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta, Grzegorz Kornacki. Kolejny dzień, kolejne rekordy gorąca. Czwartek też był najcieplejszym czerwcowym dniem w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii. W hrabstwie Somerset było 36,7 stopnia. W Szwajcarii czerwcowy rekord 38 stopni. Holandia wprowadziła najwyższy w historii alert pogodowy. Spodziewa się nawet 40 stopni.
1: Prawda Antyradia.
0: Piekło w Polsce już jest, a będzie jeszcze większe. Do tego zaczyna się zaraz weekend. Ruszają wakacje, czyli będzie tłoczno w wodzie. Ratownicy ruszają do akcji.
2: Ratownicy zachęcają, żeby pływać z bojką. Szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
3: Jest to naprawdę antidotum na przynajmniej 50% tonięć. Zapobiega napłynięciu przez motorówkę, a coraz więcej mamy motorowodniaków. Pozwala odpocząć, wyprostować nogę, żeby rozciągnąć skurcz.
2: Niezmiennie ważne jest też ubieranie kapoków, nawet psiakom, które zabieramy nad wodę.
4: Czy to idziemy z nim na rowerek wodny, czy na supa. Jest zaskoczony w trakcie przewracania się sprzętu wodnego, może wpaść do wody, zostać uderzony na przykład takim sprzętem, czy dostać się bezpośrednio pod niego, stąd ta dodatkowa pływalność, jaką zapewnia ten kapok.
2: Mówił Wojciech Krawczyk, instruktor WOPR. W Polsce najwięcej ludzi tonie w akwenach niestrzeżonych. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Towarzyskie chłopaki za kraty. Śląska policja zatrzymała 13 osób, właścicieli agencji towarzyskich, menadżerów, ochroniarzy i kierowców za zarabianie na prostytucji. To w ramach śledztwa przeciwko grupie przestępczej działającej od blisko 10 lat. Mundrowi wspierani przez kolegów z Opola i Kielc weszli jednocześnie do 3 agencji i do mieszkań czy domów zamieszanych osób. Schwytani mieli przy sobie amfetaminę, kokainę, pałkę teleskopową, noże i ponad 150 tysięcy złotych. 5 osób trafiło do aresztu, reszta ma inne ograniczenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Płyń ostrożnie. To ostrzeżenie z Iranu. Tamtejszy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zaznacza, że statki mogą płynąć przez cieśninę Ormus tylko wyznaczonymi szlakami. Korzystanie z alternatywnych tras, cytat, ogłoszonych przez inne władze, jest po prostu niebezpieczne.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowe autobusy w Krakowie policzą pasażerów i wykryją pożar. Nawet kierowcy ostrzegą w razie co.
5: Wykrywa pieszych, wykrywa ewentualną kolizję, jest czujnik prędkości, także to po prostu daje nam sygnalizację, że po prostu jest przekroczenie prędkości.
0: Mówił kierowca Marek Sikora, a pieniądze na elektryczne autobusy znalazły się w Krajowym Planie Odbudowy. Do 33 stopni dziś w ciągu dnia. Tak będzie we Wrocławiu, w Katowicach i w Zielonej Górze. 32 stopnie w Poznaniu, Opolu, Krakowie, Rzeszowie, Bydgoszczy i w Warszawie. 31 w Szczecinie czy w Łodzi, 30 w Lublinie. W pozostałych miastach nie mniej niż 27 stopni.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Joanna Obuchowska, zapraszam.
7: Magda Mleczko, zapraszam. Baseball staje się w Polsce coraz bardziej popularny, tak, tak, moi drodzy. I jeśli chcielibyście zainteresować tym sportem swoje dziecko albo sami zacząć grać w baseball, to nie ma co zwlekać, bo tak sobie myślę, że wakacje to jest idealna pora na rozpoczęcie treningów, bo tego czasu mamy wolnego trochę więcej. Jeśli chcielibyście właśnie zagrać, to proponuję dołączyć do klubu Rawa Katowice Baseball and Softball. Tym klubem zarządza, co ciekawe, kobieta. Mój gość, dzień dobry, witam
8: dzień
7: serdecznie,
8: dobry.
7: Agnieszka Jarek-Małmyszko. Jest też pani wiceprezesem w Polskim Związku Baseballu i Softballu. Czy pani sama gra?
8: Nie.
7: To skąd ta miłość do baseballu?
8: Szukałam kiedyś dla mojego dziecka miejsca, gdzie mogłoby zacząć trenować moją córkę i córka moja trenowała przez 8 lat, teraz już oczywiście nie trenuje. Natomiast no, mnie to tak bardzo wciągnęło, że zostałam i zostałam jeszcze wciągnięta w struktury związkowe, bo wydaje mi się, że idzie mi to dobrze i staram się wypromować, bo ja się zajmuję w Polskim Związku Softballem stricte.
7: Czym się różni baseball od softballu?
8: W Polsce, bo na zachodzie to bywa inaczej, natomiast w Polsce w baseball grają przede wszystkim mężczyźni, w softball grają dziewczyny, w baseball jest taka mała, biała piłka, w softballu jest ta piłka troszeczkę większa, baseball gra na troszkę większym boisku, softball gra na mniejszym i inny jest narzut, czyli w baseballu jest narzut od góry, a w softballu jest narzut od dołu.
7: A na jakim wy gracie boisku w Katowicach?
8: Mamy dwa, jedno w drugim, tak zwane.
7: Co to znaczy jedno w drugim?
8: No, że mamy po prostu jakby dwa boiska w jednym. Tak to planowo jest zrobione, czyli po prostu jak gramy na dużym boisku baseballowym.
7: To linie są dalej.
8: Tak, to właśnie to po prostu są, a softballowe jest z drugiej strony i wtedy rozkładamy taki płotek ograniczający i ponieważ no, w Katowice mają miejsca tyle, ile mają, w związku z tym nie było tam miejsca na dwa boiska, więc wymyśliliśmy taki dwa w jednym.
7: Ten klub Rawa znajduje się przy ulicy Asnyka.
8: Asnyka 27 w kompleksie sportowym Mosir.
7: W Katowicach. Tak. Czy gra w baseball jest tak łatwa, jak może to wyglądać podczas oglądania amerykańskich filmów?
8: Nie jest trudna, moim zdaniem, natomiast no, ja może mam trochę wypatrzone podejście do tego wszystkiego. Natomiast wydaje mi się, że nie jest trudna. Po prostu to są takie rzeczy, które trzeba załapać, czyli jest tam trochę fizyki, bo nieważne, trzeba uderzyć w tą piłkę, ale trzeba uderzyć tak, żeby ona poleciała w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie w to miejsce, gdzie chce piłka.
7: Aha. Więc ile trzeba trenować, żeby dobrze uderzyć?
8: Wszystko zależy od umiejętności, wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje, ale tak naprawdę wszystkiego można się nauczyć. No i tu wydaje mi się, że na przykład taki zawodnik, który nam się wydaje kompletnie do kitu, potem się okazuje być jednym z lepszych, więc nie ma tu reguły.
7: A te ubranka takie dość spore nie przeszkadzają w grze?
8: Ale to w futbolu amerykańskim. My nie mamy normalne koszulki.
7: Czyli tutaj rozumiem, że skoro macie normalne koszulki, istnieje mniejsze prawdopodobieństwo kontuzji.
8: No, się można dostać oczywiście, natomiast moi zawodnicy zawsze mówią, że za klub nie boli, więc... Okay. No tak to po prostu bywa, natomiast no, dziewczyny grają w ochraniaczach na twarz z tego względu, że gdyby jakaś piłka jej trafiła, no to żeby nie było jakichś większych szkód, no chłopcy nie chcą, więc nie grają, nie ma obowiązku takiego. Natomiast no, nie jest to jakoś taki bardzo inwazyjny sport, patrząc na inne sporty, aczkolwiek nie powiem,
7: skoro
8: że nie jest
7: w ogóle inwazyjny. Skoro już maluchy mogą się uczyć, to chyba faktycznie nie jest inwazyjny aż tak.
8: Nie jest tak inwazyjny, jakby się mogło wydawać.
7: To od jakiego wieku możemy dziecko przeprowadzić na takie zajęcia do waszego klubu w Katowicach?
8: U nas mniej więcej od 9 roku życia. Kiedyś mieliśmy te sekcje takie maluszków zupełnych, natomiast no, było bardzo mało tych dzieciaków, które chciały u nas grać wtedy i doszliśmy do wniosku, że zaczynamy powiedzmy tak 9-10 lat. Ale jeżeli będzie na przykład, bo nabory prowadzimy cały czas, jeżeli tych dzieci będzie więcej, to otworzymy taką sekcję.
7: A więcej jest dziewczyn czy chłopaków?
8: U nas chyba jednak jest więcej, o dziwo, dziewczyn.
7: No skoro na czele stoi też kobieta, to może to je przyciąga też trochę.
8: Ja wiem, no inaczej, no po prostu jakoś tak staramy się bardziej, rozwijamy obydwie dyscypliny, bo tak naprawdę sekcji baseballowych mamy troszeczkę więcej niż sekcji softballowych u nas w Rawie. Natomiast, no tak jak mówię, mamy też w ogóle sekcję taką, sekcję slow pitcha. To jest sekcja, którą zapoczątkowali rodzice, którzy siedzieli po prostu sobie na trybunach i nie mieli co ze sobą zrobić. I ci zawodnicy, którzy już nie weszli na przykład do tej naszej sekcji seniorskiej, bo byli po prostu słabsi, nie grali już na meczach, otworzyliśmy taką sekcję slow pitcha. No i teraz ta sekcja sobie fajnie radzi, gra w ogólnopolskich rozgrywkach.
7: Pani tu rzuca takimi nazwami, że ja kompletnie nie wiem, o co chodzi. Sekcje slow pitcha,
8: slow pitcha,
7: zawody u jakieś tam U15, U40, U5. Co to znaczy wszystko?
8: Wszystkie zawody są rozgrywane tak jak w tak naprawdę wszystkich innych dyscyplinach w kategoriach różnych wiekowych, czyli mamy te najmłodsze dzieciaki, czyli U8, w softballu, bo w softballu jest troszeczkę to inaczej. Czyli mamy te U8, potem mamy U12, U15, U18, U22 i seniorów.
7: Czyli U80 na przykład?
8: Nie, ja myślę, że jeżeli no nie ma po prostu jakichś tam ograniczeń wiekowych, jeżeli ktoś jest dobry, natomiast no nie ukrywajmy, że ta sekcja seniorska jest dość mocną sekcją, bo my gramy w pierwszej dywizji, gramy też w czeskiej lidze Wychod, przynajmniej nasz klub i na 4 mecze mamy 3 wygrane, więc i Czesi do nas przyjeżdżają, o dziwo, gdzie wcześniej to było po prostu kompletnie nierealne, czego my się bardzo cieszymy, że Czesi zaczynają grać w Polsce.
7: Jakimi jeszcze osiągnięciami możecie się pochwalić?
8: No w tym roku wprowadzamy w ogóle razem z Ministerstwem Sportu coś takiego, żeby bardziej przyciągnąć te dzieciaki. Tak naprawdę o dzieci chodzi tu przede wszystkim. To jest tak zwany Baseball 5. Nie potrzebujemy do tego rękawic. Jest taka malutka piłka i można w tym grać tak naprawdę dokładnie wszędzie. W ubiegłym roku mieliśmy tu razem z miastem Katowice, z Wydziałem Sportu. Wprowadzaliśmy to do szkół. Mieliśmy tam takie zajęcia pokazowe, które tam skończyły się turniejem wspólnym. Teraz, no, ponieważ mamy trener naszej kadry narodowej jest z Katowic, tego akurat tej odmiany baseballu. No my jako Katowice zdobyliśmy w tym roku po raz pierwszy Mistrzostwo Polski w kategorii U18, czyli tej juniorskiej. Mistrzostwo odbyły się w Katowicach. No to były pierwsze Mistrzostwa Polski, więc tak naprawdę chyba ten tytuł zostanie już na wieki przypisany do Katowic, czego ja się na przykład bardzo cieszę.
7: To pucharów na półkach jest dużo.
8: Bardzo. To się po prostu już nie mieści.
7: Powiedziała pani, że macie dwa boiska, chociaż tak naprawdę dwa w jednym. To jest boisko odkryte. A co kiedy pada pada deszcz?
8: No to kiedy pada deszcz, no to zajęcia są tak naprawdę odwoływane, no bo tu nie ma możliwości, a w zimie trenujemy w katowickich szkołach. Tylko wtedy są inne piłki, bo są bardzo i miękkie piłki, bo tymi takimi twardymi piłkami w szkołach nie da rady grać, no bo byśmy za dużo szkody poczynili.
7: Czyli tak jak powiedziałam na początku, że wakacje i lato to jest najbardziej idealny czas na to, żeby zacząć tą zabawę,
8: żeby
7: tą naukę.
8: Żeby pokochać po prostu ten sport.
7: Gry w baseball. Dużo młodzieży na Śląsku i w Katowicach garnie się do tego sportu?
8: Powiem szczerze tak, że Katowice baseballem i są, znaczy Katowice, cały Śląsk baseballem i softballem stoi, bo mamy drużynę z Rybnika, Silesia Rybnik, mamy Gepardy Żory w Żorach i my jesteśmy Rawa Katowice, więc tak naprawdę jesteśmy najbardziej pod tym względem, nie wiem, jakby to powiedzieć, zbejsbolizowanym środowiskiem w Polsce. Staramy się jak najbardziej. Staramy się, żeby to po prostu jak gdyby bardziej wypromować. Jesteśmy sportem niszowym i ten sport jest mocno niedofinansowany i te wszystkie rzeczy, które my robimy, to robimy po prostu własnym stupnem, bo ja na przykład na tym sporcie nie zarabiam w żaden sposób, bo robię to tylko i wyłącznie czy w Rawie Katowice, czy w Polskim Związku Baseballu i Softballu. To są moje praca jako wolontariusza, tak jak cały zarząd i w jednym, i w drugim klubie. Aha. Więc musimy to kochać, żeby to robić, bo inaczej to nie miałoby sensu.
7: Jakie są cele przed Wami?
8: No teraz mamy Mistrzostwa Polski U18. Tak naprawdę nasza drużyna seniorska w Rawie dostała się. No jeszcze ma do rozegrania trochę meczy, ale jesteśmy przynajmniej mamy nadzieję wejść do play-offów. Znaczy mamy nadzieję, na pewno już jesteśmy w tym play-offach, tylko teraz, które będziemy mieć miejsce. Będziemy też grać cały czas w tej lidze czeskiej. Kiedyś było tak, że nasze dzieciaki jeździły bardzo dużo do Czech i tam graliśmy, ponieważ no, u nas tym boiskiem było kiepsko, w ogóle go nie było, bo dopiero go mamy od 4 lat. I przed pandemią graliśmy w lidze czesko-morawskiej i teraz widzimy, że te dzieciaki, które wcześniej grały w tej lidze czeskiej, bo nie ukrywajmy, w Czechach ten sport jest po prostu parasport narodowy, bo on jest tam transmitowany na wszystkich kanałach, jeżeli są jakieś mistrzostwa Europy, czy gdzieś. Czesi są w ogóle bardzo dobrzy i w baseballu, i w softballu. W związku z powyższym, no jak się uczyć to od najlepszych.
7: I gra się na trawie.
8: Na trawie i na moczce. Wszystko zależy od tego, jakie jest boisko. Teraz, jak byliśmy na Mistrzostwach Europy, ja byłam z kadrą narodową w Pampelunie, no to tam było takie boisko mieszane, czyli było boisko sztuczne z trawą. Taki konglomerat. Bardzo fajnie się na tym grało.
7: Czy to jest drogi sport?
8: Ciężko powiedzieć, bo to wszystko zależy na jakim etapie ktoś sobie coś kupi. My w klubie mamy wszystko na wyposażenie, więc przychodząc do nas tak naprawdę nie trzeba mieć niczego. Natomiast rękawica baseballowa, no to jest w granicach tam 500 do 1000 zł. Kij, powiedzmy, można kupić za 300, ale można kupić też za 3000 kompozyt, więc.
7: A jakie są predyspozycje do tego sportu?
8: Tak naprawdę nie ma jakichś takich specjalnych predyspozycji. No, najlepsze to jest tak, jeżeli ktoś jest tak w miarę szybki, bo to trzeba po tych bazach jednak biec w miarę szybko, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś miota i to też jest tacy bardziej dobrze zbudowani zawodnicy, nawet tak naprawdę z lekką, że tak powiem, brzydko nadwagą, też bardzo dobrze się sprawdzają, bo są po prostu silni, więc nie ma tam znaczenia tak naprawdę. Każdy znajdzie swoje miejsce na boisku.
7: Zapraszamy Was, moi drodzy, klub Rawa Katowice Baseball and Softball. Czeka na Was, jeśli macie ochotę rozpocząć przygodę z baseballem amerykańskim, to po prostu przyjdźcie, wejdźcie na stronę, tam znajdziecie wszystkie informacje boiska i ten klub znajduje się w Katowicach przy ulicy Asneka.
8: Asneka 27, a na stronie tam w każdej sekcji jest numer do trenera, więc zawsze można zadzwonić. Tam jest też mój numer dostępny, więc można też do mnie zadzwonić, ja pokieruję.
7: Moim gościem była Agnieszka Jarek-Małmyszko, prezes tego klubu, kobieta, która twardą ręką zarządza.
8: Jedyny kobieta prezes w Polsce w klubie baseballowym, to też warto zaznaczyć.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
9: Przez najbliższe 2 miesiące komunikacja miejska w Warszawie będzie kursować według zmienionych rozkładów jazdy. Na ulice i torowiska wyjadą też wakacyjne składy zabytkowych pojazdów. O szczegółach w rozmowie z Tomaszem Kunertem z Zarządu Transportu Miejskiego Piotr Lędzion.
10: Już za kilka dni wakacje, a to oznacza zdecydowanie mniejszy ruch w warszawskim transporcie publicznym. Przede wszystkim zmiany dotkną linii autobusowych.
11: Autobusy przede wszystkim nie wykonują podjazdów pod szkoły. Część linii autobusowych ma właśnie specjalne sięgacze pod placówki oświatowe. Tych podjazdów nie będzie, no z oczywistych powodów. Także nie będzie kursów realizowanych przez niektóre linie autobusowe tylko w dni nauki szkolnej i akademickiej. To są także dodatkowe kursy w godzinach, kiedy mamy najwięcej pasażerów dojeżdżających właśnie na uczelnię czy do szkoły. Ponadto na części sieci autobusowej zmienimy częstotliwość tak, aby ją dostosować do zainteresowania pasażerów.
10: Zdecydowanie mniejsze zmiany dotkną transport szynowy. Tutaj chodzi głównie o częstotliwość.
11: Tramwaje w Warszawie mają dwie zasadnicze częstotliwości kursowania. To jest sieć bardzo ściśle ze sobą powiązana, nie tak jak autobusy, które mogą mieć różne częstotliwości. Dlatego też tutaj wprowadzamy dwie zmiany. Część linii, tych, które kursują najczęściej w wakacje, będą jeździły co 5 minut. Poza okresem wakacyjnym to jest co 4 minuty, więc ta zmiana jest niewielka. I drugi rodzaj linii to linie, które będą jeździły co 10 minut w godzinach szczytu. Poza szczytem tramwaje będą co 7,5 minuty lub co 15. Metro także nieco rzadziej. W szczycie, czyli rano i po południu, pociągi na M1 będą jeździły co 2 minuty i 50 sekund, na M2 co 3 minuty i 30 sekund.
10: A jak bardzo zmniejsza się obłożenie WTP w czasie wakacji?
11: No tutaj to oczywiście zależy od konkretnych linii, konkretnych obszarów miasta. Tak średnio jest to około 20-30

0: i tramwajowe, tak więc można przejechać się starym tramwajem, starym autobusem, starym w sensie oczywiście, że już nie użytkowane normalnie liniowo, bo te pojazdy są w bardzo różnym wieku. Tramwaje warszawskie swoją kolekcję zabytkowych pojazdów gromadzą już od dłuższego czasu. Linia T to jest właśnie ta linia, która będzie obsługiwana najstarszymi pojazdami z kolekcji tramwajów. Tutaj będziemy mogli spotkać pojazdy z lat 40. i 50. XX wieku. Tramwaje linii T będą kursowały w soboty, niedzielę i święta przez cały okres wakacji. Tramwaje ruszają z placu Narutowicza na Ochocie i wracają na plac Narutowicza, ale po drodze przejeżdżają przez centrum, jadą na Pragę. Druga linia specjalna to 36 i tutaj z kolei nieco młodsze zabytkowe tramwaje, takie z lat 60. i 70. Trasa prowadzi z placu Narutowicza do metra Marymont. Także można przejechać się starszym autobusem. Tutaj taboru zabytkowego autobusowego jest dosyć sporo, więc można napotkać Jelcza Ogórka, można napotkać Berlieta, ale też jednego z pierwszych niskopodłogowych autobusów w Warszawie, czyli Neoplana. Rozkład jazdy można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zarówno w linii T i 36, jak w setce autobusowej obowiązują normalne bilety warszawskiego transportu publicznego.
1: Zmiany dotkną także krakowskie przedmieście. W weekendy zamieni się w deptak.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Atak nożownika w szpitalu w Śląskiem. 3 osoby w poważnym stanie. Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Kilka wagonów wypadło z torów. W Warszawie spadł samolot. Trzeba wyjaśnić, co stało się na Bemowie.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.31. Grzegorz Kornacki. Atak w szpitalu. Napastnik późnym popołudniem pojawił się w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Kilkudziesięciocentymetrowym nożem ranił 4 osoby: lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. 3 osoby są w poważnym, choć stabilnym stanie. Mają rany kłute, klatki piersiowej, a jedna także rany szyi. Sam agresor został zatrzymany, obezwładnił go poszkodowany lekarz i przytrzymał do czasu przyjazdu policji. To 19-letni Polak. Przyczyny jego zachowania będą wyjaśniane.
1: Prawda Antyradia.
0: Zdarzenie pociągów w Wielkopolsce, jadące w tym samym kierunku składy, najechały na siebie w Białośliwiu, to jest powiat pilski. Część wagonów wykoleiła się, a jedna osoba została poszkodowana. Mruk na odcinku Piła Bydgoszcz został wstrzymany późnym popołudniem. Kolejarze na razie są jak Zenek Martyniuk. Jak do tego doszło, nie wiedzą. Wszystko ma wyjaśnić specjalna komisja.
1: Prawda Antyradia.
0: Tragedia na Bemowie w Warszawie do wyjaśnienia. Komisja Badania Wypadków Lotniczych zajmie się wczorajszą katastrofą małego samolotu.
2: W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły 2 osoby, 3 z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
0: Mówiła Marta Surowska z policji. Samolot spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Według nieoficjalnych jeszcze informacji maszyna przyleciała z Wrocławia. Należała do prywatnej firmy handlującej nieruchomościami.
1: Prawda Antyradia.
0: Lato i wypadki to niestety jest powiązane. Dobra pogoda, dobry nastrój sprzyjają rozkojarzeniu i nieuwadze. Według Instytutu Transportu Samochodowego 1/3 wypadków jest właśnie w letnie miesiące.
3: W wakacje ruch się zmienia. ITS Dagmara Jankowska-Karpa.
4: Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności.
3: Statystyki nie są dobre. ITS Mikołaj Krupiński.
5: W lipcu i sierpniu w latach 2023-2025 doszło do blisko 13 tysięcy wypadków.
3: 90% wypadków powodują ludzkie błędy.
5: To jest nadmierna prędkość, to jest brawura, to jest także nieustąpienie pierwszeństwa, no i brak koncentracji.
3: Za kierownicą warto myśleć.
4: Patrz, przewiduj i reaguj z wyprzedzeniem.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Uważać trzeba tym bardziej, że dziś i przez najbliższe dni będzie po prostu upalnie. Eksperci zaznaczają, najgorzej i najgroźniej będzie w miastach. Gęsta zabudowa, betonoza sprzyjają jeszcze większemu ciepłu. Tropikalne noce natomiast sprawią, że to, co nagrzeje się za dnia, nie schłodzi się po zachodzie słońca. Jest 6.34. Czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody na dziś.
6: Mieszko Drescher, zapraszam. Będzie drugi sezon Rancha Datonów. Paramount ogłasza to jeszcze przed końcem emisji pierwszego sezonu. I nie ma się co dziwić, bo premiera pierwszej odsłony była największą w historii Paramount Plus, u nas Sky Showtime. Fabuła kręci się wokół dalszych losów Beth i Ripa, których możecie kojarzyć z innego hitu tej platformy, Yellowstone. W tych rolach, jak wcześniej, Kaylee Reilly i Cole Hauser. Kiedy spodziewać się kontynuacji, jeszcze nie wiadomo. Potwierdzają się przecieki o wysokiej cenie GTA 6. Jako że przedsprzedaż wystartowała, Rockstar odkrył karty. Cyfrowa wersja będzie kosztować 350 zł, pudełkowa 400, bez samej gry w środku. Zamiast płyty czy innego nośnika, jak to było w zamierzchłych czasach, będzie kod umożliwiający pobranie zawartości przez internet. Premiera pod koniec listopada, tylko na konsolach nowej generacji.
0: 27 stopni to najniższa temperatura, jakiej spodziewamy się dziś w ciągu dnia, i tak będzie w Gdańsku, Koszalinie oraz w Suwałkach. 28 stopni w Olsztynie i w Zakopanem, 29 w Białymstoku. Poza tym wszędzie co najmniej 30 stopni, a na zachodzie będą nawet 33 stopnie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchaj, zastanawiam się zawsze, wiesz co, bo mówi się te popularne powiedzenie piątek, piąteczek, piątunio, tak? Mhm. Co dalej?
2: Sobotu. Wiesz, co dalej? Dzisiaj do 10 będziemy się nad tym zastanawiać.
1: Nie to miałem na myśli. Piątek, piąteczek, piątunio, piątulunieniek. Jak dalej?
2: Do 10. Zastanowimy się, jak to powinno brzmieć. Witamy was bardzo serdecznie w Desperanos. Michał i
1: Piotruś. Piotrunio-Kędzierski i Michciu. Cześć.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchaj, ciekawostka.
2: Z przyjemnością.
1: O tej porze miód to niezwykły produkt.
2: Od razu zaznaczam, taki sam indeks glikemiczny jak zwykły cukier. Jeżeli wydaje wam się, że zamienicie go słodząc miodem, to będzie wam tak samo cukier wzrastał jak przy zwykłym cukrze.
1: Dzięki swojemu unikalnemu składowi, wysoka zawartość cukrów, to wspomniałeś już.
2: Tak, tak to mówię.
1: Nigdy się nie psuje. Mój drogi, tak. Nigdy. I archeolodzy znajdowali w egipskich grobowcach jadalny miód sprzed tysięcy lat. Niezwykłe.
2: Wiesz co, to ja chyba jednak wolę wino, bo ładnie fermentuje. To proszę państwa tyle, jeżeli chodzi o tak zwaną ciekawochę Piotra. A co zaraz?
1: Zaraz.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
4: Po reklamie.

0: rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prognozy też coraz gorsze. Dziesiątki miliardów dolarów przepłyną przez NATO. W tej prawdzie też pierwsze zamknięcia kąpielisk.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. 235 osób nie żyje, 4300 jest rannych. Nieznany jest los blisko 30 tysięcy ludzi. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, które dotknęło m.in. Caracas. Pobliski obszar jest określany mianem terenu klęski żywiołowej. Tylko tam zawalić się miało ponad 100 budynków. Trwają poszukiwania i akcje ratunkowe, które mają pomóc uwięzionym pod gruzami. Według amerykańskich służb zginąć mogło kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Jakby tego było mało, służby muszą zajmować się też złodziejami. Od trzęsień ziemi minęła nieco ponad doba, a na miejscu już pojawiły się osoby okradające sklepy.
1: Prawda Antyradia.
0: Deal na dziesiątki miliardów dolarów w Turcji. Sekretarz generalny NATO zapowiedział, że nadchodzący szczyt sojuszu będzie obfitował w ogłoszenie drogich kontraktów zbrojeniowych. Mark Rutte ocenia, że pakt pod jego zarządem przeżywa nową rewolucję przemysłową. Zyskać na tym mają obie strony Atlantyku.
1: Prawda Antyradia.
0: Nieczynne kąpielisko. Na początku wakacji natura przypomina o sobie. O polski sanepid Sandra Mackiewicz.
2: Musieliśmy zamknąć kąpielisko na zalewie w Kluczborku z powodu zakwitu nadmiernego sinic. Wpływa na to zarówno pogoda, jak i niska mieszalność wody. Sprawdza się parametry mikrobiologiczne pod kątem zanieczyszczeń kałowych, czyli Escherichia coli i enterokoki.
0: Oficjalnych kąpielisk na Opolszczyźnie jest 14. Sanepid będzie je badał. W razie problemów ratownicy mają wywieszać czerwone flagi.
1: Prawda Antyradia.
0: 5,95 zapłacimy dziś za 95. Maksymalna cena za litr 98 to 6,65, za diesla 6,12.
1: Prawda Antyradia.
0: Nadjeżdżają kolejne utrudnienia. W Krakowie od poniedziałku między rondem Matecznego a zjazdem z Tischnera będzie budowany chodnik. Niby coś dla pieszych, ale kierowcy też to odczują. Zarząd Dróg Miasta Krakowa Krzysztof Wojdowski.
3: Przez pewien czas ten prawy pas ruchu jadąc od strony ronda Matecznego w stronę Wiliczki zostanie wyłączony z ruchu, więc tam kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu.
0: Utrudnienia oczywiście dotkną też pieszych. Jest 7:02.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Od 27 do 33 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. W całej Polsce będzie słonecznie, a niebo ma być prawie bezchmurne. Wieczorem, tak jak jeszcze niedawno było w dzień, od 19 stopni w Koszalinie, przez 21 w Olsztynie, 23 we Wrocławiu i w Rzeszowie, maksymalnie do 25 w Warszawie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu są... Militaria.pl

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 10 minut po godzinie 7. Czy ty wiesz, że jak Haaland strzela gola, to...
2: Gol.
1: Też, ale okazuje się, że w związku z jego dobrą formą pojawiają się anomalie w naturze.
2: Ale co, znowu wracamy do tego UFO, które miało wylądować w trakcie meczu?
1: Ten mundial jest szalony. Jednego dnia UFO, drugiego dnia trzęsienia ziemi i o tym pogadamy.
2: Jakby nie patrzeć, Piotr Kędzielski też przyciąga kosmitów. Oto my tu na posterunku Małgorzata Wyrzyjska i Michał Figurski, proszę państwa. Szanowni ziemianie, będziemy dzisiaj tworzyć tercet, taki trójkąt władzy, który nazywa się prawdy, który nazywa się Desperanos.
1: Jeżeli chcesz podróżować sam, Michał, a wiem, że masz taką często potrzebę odosobnienia, to powiem ci, do którego kraju najlepiej pojechać.
2: Ja z wielką przyjemnością. Ja na pewno chętnie wybrałbym się, mój drogi, na Moriseja, na letnią scenę, bo podwójny bilet właśnie w letniej scenie progresji na jego koncert dzisiaj będziemy rozdawali.
1: Morrissey zagra, jeżeli na nikogo się nie obrazi w tym czasie, na publiczność, na wydawcę, na globalnych liderów.
2: Bo umówmy się, zdarza mu się.
1: No, pan Foch. Skorpion, teraz zaraz wracamy.
2: Słyszycie, że w dobrym nastroju. Mam nadzieję, że wy też.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Zbliżają się mega, giga, hiper upały.
2: Temperatura, proszę Państwa, skłania nas ku temu, by się ochłodzić, co też zrobimy w tej chwili.
1: Ale też wyjechać.
2: Używając waszej wyobraźni.
1: Wyjechać daleko, Michał.
2: Nie, bo właśnie, nie daleko. Patriota spędza urlop w kraju.
1: No, dobrze, bo ja tak zacząłem się zastanawiać, gdzie państwo nas słuchają, bo niektórzy mogą na Śląsku, niektórzy mogą na przykład w Pucku albo w Gdyni, gdzie to morze polskie mają za rogiem.
2: Hej ci z Pucka, hej ci z Gdyni, w tej chwili cieszcie się, albowiem macie darmową reklamę
1: Polska
2: w Antyradiu.
1: Polska wam zazdrość. Tak cała jest. Polska, 34% z nas postanowiło, że jeżeli miałoby spędzać urlop, to tylko i wyłącznie w naszym wspaniałym kraju. Po pierwsze, większość wyjedzie nad polskie morze. Puczczanie, Gdynianie, Sopocianie, jedziemy do was.
2: Jace Puczczanie, to naprawdę istnieje?
1: Puczczanie.
2: Zresztą pojedziesz, to się od razu nauczysz.
1: Słuchajcie, na Mazury 19% i mój drogi, jeszcze o destynacjach, gdzie Polak pojechać chce na wakacje, porozmawiamy w pół do 19
2: zdecydowanie
1: minut, po godzinie 7.
2: Ja tylko tak w ramach zajawienia powiem, słuchajcie, bywają noclegi na Helu po 23 tysiące złotych za dobę.
1: To
2: tak w ramach zapowiedzi 19 posiadanej, bądźcie z nami.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Antyradio.

0: Produkcja Nie Hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
8: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Ostatni dzwonek to był wczoraj, dziś jeszcze tylko czerwony pasek i wakacje. Wakacyjne kontrole autokarów ruszają na dobre w całej Polsce. W tej prawdzie też upały od strony tych najmniejszych.
1: Prawda Antyradia.
0: 7:30, Grzegorz Kornacki. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dla blisko 5 milionów uczniów w Polsce to najlepsza z tego typu granic, bo kończy się rok szkolny, a zaczynają wakacje. Pierwszy raz swoje świadectwo odbierze prawie 400 tysięcy pierwszaków. Dla części uczniów to był ostatni rok z dotychczasową podstawową programową. Od 1 września w pierwszych i czwartych klasach podstawówki rusza kompas jutra, czyli zwrot ku zajęciom praktycznym i odwrót od ekranów.
1: Prawda Antyradia.
0: Czy bezpiecznie zacznie się wyjazd na wakacje? Sprawdzisz z policją. Olsztyńscy mundrowi na przykład chętnie umówią się na kontrolę autokaru. Jacek Wilczewski.
2: W trakcie takiej kontroli funkcjonariusze dokładnie sprawdzą stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy, stan jego trzeźwości oraz posiadane przez niego uprawnienia. Każdy kierujący autokarem otrzyma pisemne potwierdzenie o tym, że on i jego pojazd zostali poddani kontroli.
0: Można umawiać się indywidualnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Trafiony, niezatopiony. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego donosi, że jeden ze statków towarowych został trafiony w cieśninie Ormus. Pocisk jest nieznanego pochodzenia. Nie ma większych szkód, nikomu nic się nie stało. Irańczycy ostrzegali wcześniej, żeby pływać wyłącznie zatwierdzonymi przez nich szlakami.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozkręca się fala upałów. Wiemy już, mam nadzieję, jak zadbać o siebie. Wiemy, co z domowymi zwierzętami, ale to też nie wszystko, co można zrobić. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Agnieszka Nowak-Dęblińska.
3: Nie zapominajmy też o ptakach. Potrzebują wody, szczególnie w mieście. Pamiętajmy, żeby wystawić podstawki z wodą dla ptaków i owadów. One nie przeżyją bez naszej pomocy.
4: Również dla owadów?
3: Zgadza się. Wystarczy do małego podstawka włożyć kilka kamyków, aby owad mógł przysiąść, żeby się nie utopił i uratujemy im życie.
0: A dziwił się nasz reporter Bartek Łukasiewicz. W weekend w Poznaniu nawet 39 stopni. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Sport w Antyradiu.
6: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Gliwic, gdzie w drugim spotkaniu kwalifikacji siatkarskiej Ligi Narodów Polska pokonała Turcję 3-2. Kolejny raz polscy siatkarze zafundowali kibicom emocjonujący wieczór, grając aż 5 setów. Okazało się, że Turcja to nie tylko sweterki i kebab, ale kiedy nadarzy się okazja, to też potrafią wbić gwoździa w parkiet. Chłopcy trenera Grbicia musieli się troszkę spocić, zanim w tiebreaku załatwili Turków na cacy. To czwarte zwycięstwo Polaków w Lidze Narodów. Kolejne spotkanie zagramy w sobotę. O godzinie 17:00 zmierzymy się z Niemcami. Niestety, Katarzyna Kawa przegrała z Kylą Day 0-2 i nie zobaczymy jej na kortach Wimbledonu. Amerykanka dla odmiany zagra w Londynie po raz pierwszy w karierze. Kolejny serwis, 8:30.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Zaczynają się i tropikalne noce. Tej nadchodzącej nocy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni w Warszawie. W pozostałych miastach będzie od 16 do 19 stopni. Dziś w ciągu dnia nawet 33 stopnie. Tak będzie w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Katowicach. 32 w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Krakowie i w Rzeszowie. 31 w Łodzi i w Szczecinie.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: On tu nie przylatuje, wręcz czasem się wlecze. Dziś w kalendarium JFK król i dwa nagie miecze.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: To startujemy. Prosimy. Od XV wieku. W 1407 roku Ulrich von Jungingen został mistrzem, wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Jego kariera polityczna zakończyła się 15 lipca 1410.
1: To jeden z pierwszych mistrzów, który się przekonał, że u nas nie poszaleje.
2: W 1963 roku w Berlinie padły te słowa.
3: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
2: Danke, Berliner. JFK był w Berlinie, wygłosił tam przemówienie z okazji 15. rocznicy uruchomienia amerykańskiego mostu powietrznego.
1: Co ciekawe, od tamtej pory każdy prezydent amerykański, bywając w podróży, zawsze mówił, że jest warszawiakiem, paryżaninem, londyńczykiem itd.
2: Niektórzy cytowali nawet hymny nasze.
1: To prawda.
2: 1972 rok. FSO rozpoczęło produkcję tego samochodu. Poznacie go po dźwięku.
1: Jest. Ale to...
2: Poczekaj, uwaga, zaraz będzie. Mój wuj miał ten samochód.
1: Zaczęło się historycznie, bo on miał problem z zapłonem.
2: Oj, bardzo. To oczywiście syrena została, ten cud techniki został zaprezentowany światu w 1972
1: czyli
2: roku.
1: Kultowa skarpeta.
2: Ostatni koncert Elvisa odbył się w Indianapolis w 1977, w 1986 roku polska telewizja wyemitowała ten kultowy program po raz pierwszy. Mowa oczywiście o Teleekspresie.
1: A pan Wojciech Mazurkiewicz prowadził pierwszy Ani Arłoś, wiesz?
2: Pan Wojciech...
1: Mazurkiewicz. Nie, Leszczyński.
2: Zaraz zweryfikujemy ten fakt. W 1992 roku futbolowa rocznica. W finale Mistrzostw Europy w Szwecji Dania pokonała Niemcy na stadionie Ulewi 2-0. Co jest niezwykłego w tej historii? Otóż panowie z Danii już pakowali się na wakacje, mieli wyjechać. Okazało się, że reprezentacja Jugosławii nie będzie grała w mistrzostwach. Oni przegrali eliminację, mówię tutaj o Duńczykach. I w ostatniej chwili dostali telefon, musicie lecieć. I narodziła się kultowa drużyna Duńczyków.
1: A na koniec, zrobiliśmy to raz.
2: Na koniec Harry Potter i Kamień Filozoficzny miał swoją premierę pisarki J.K. Rowling. Pierwsza z siedmiotomowej serii książek o Harrym P. 1997 rok. Dziękuję.
1: Dziś 20 czerwca. Dziękujemy ci, człowieku kalendarium.

0: Nie jestem niestety homoseksualistą. Od strony technicznej jestem ludzkoseksualny, czyli human sexual, powiedział kiedyś Morrissey, proszę państwa.
1: Czego on nie powiedział? Tyle ci powiem, kogo on nie zdenerwował na warszawskiego koncertu, kiedyś wyszedł po kwadransie.
0: No ale powiedział, że się bało o swoje
1: mamy
0: życie.
1: Mamy dla was, ryzykantów, jeden podwójny bilet na koncert tego jegomościa 9 lipca na letniej scenie Progresji. Wymyślimy coś arcytrudnego. Chcemy popsuć wam piątek, żebyście zdobyli.
0: Jako, że to człowiek na scenie czasami na fochu, możemy iść w tym kierunku, ale szczegóły już naprawdę za chwileczkę. Letnia scena Progresji, jeszcze raz podsumowując, 9 lipca, Morrissey, wielki kultowy wokalista.
1: Żeby nie było, wielkim artystą jest.
0: Every day is like Sunday.
2: Esperano, Svanti Radio.

0: this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
12: Nodino. Today is yours. Feel good.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcze Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Iron Maiden.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Utrudnienia kolejowe w Wielkopolsce nadal są i będą jeszcze przez wiele godzin. Ukraina zaczyna działania, które mają skłonić Rosję do pokoju. W tej prawdzie też problemy na basenie, czyli mniej chłodzenia się w Śląskiem.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Utrudnienia kolejowe w Wielkopolsce zostaną z nami na dłużej. Wieczorem może uda się udrożnić jeden tor trasy Piła-Bydgoszcz po tym, jak wczoraj zderzyły się tam dwa pociągi pasażerskie. Zahaczyły o siebie bokami. Kilka wagonów wypadło z torów. Uszkodzony jest m.in. kolejowy rozjazd. Poszkodowanych zostało 11 osób. Trzy trafiły do szpitala. Kolejarze dopiero zabierają się za pracę na miejscu, bo do rana pracowały tam służby, uniemożliwiając udrożnienie przejazdu. Wieczorny powrót pociągów będzie z ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę.
0: Prawda Antyradia.
1: Wpływy uruchamia Ukraina. Wołodymyr Zełenski zatwierdził 40-dniową operację wpływu, jak to nazwał, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Dodał, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy od kilku miesięcy ma najwyższą skuteczność w obronie, a jej działania na długim czy średnim dystansie idą dobrze.
0: Prawda Antyradia.
1: Eksplozje tymczasem słychać w Kijowie i w jego okolicach. Wieczorem siły powietrzne ostrzegły przed rosyjskim atakiem z pociskami balistycznymi.
0: Prawda Antyradia.
1: Nowy przystanek kolejowy w stolicy coraz bliżej, zapowiadana od lat Warszawa. Ulrychów w końcu powstanie na styku Bemowa i Woli. PLK Anna Znajewska-Pawluk.
2: Powstanie pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej, co ułatwi dojazd do pobliskich osiedli, a także zapewni wygodne przesiadki z kolei do metra.
1: Przystanek ma mieć dwa perony ze schodami i windą. Skorzystamy z niego pod koniec roku, a z czasem ułatwi poruszanie się po mieście w trakcie remontu Warszawy Wschodniej i linii średnicowej.
0: Prawda Antyradia.
1: Upały już się rozkręcają, a pluskanie będzie ograniczone. Letnie kąpielisko w Parku Miejskim w Bytomiu otworzy się jutro tylko częściowo. Główny głęboki basen nie będzie dostępny. Miasto Małgorzata Węgiel-Wnuk.
3: W trakcie prac przygotowawczych do uruchomienia obiektu okazało się, że pękła żelbetowa niecka basenu dla pływających. Mimo tej awarii i ze względu też na nadchodzące duże upały, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu otworzy kąpielisko odkryte w Parku Miejskim. Będą czynne pozostałe części kąpieliska, basen płytki oraz brodzik dla dzieci.
1: Utrudnienia prawdopodobnie spowodowane są szkodami górniczymi. Ekspertyza będzie jej jesienią. Jest 8:02. To była Prawda Antyradia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: No nie chcą odpuścić te prognozy na weekend dalej. Twardo trzyma się 38 stopni w Zielonej Górze. Jutro 36 stopni ma być w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim, 35 w Warszawie czy w Katowicach. Nigdzie nie będzie mniej niż 30 stopni. W niedzielę nadal nawet 39 stopni, ale w Koszalinie i w Trójmieście ochłoda 28-29.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
5: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.

0: Proszę Państwa, mamy do czynienia z artystą absolutnie wybitnym, doskonale rozpoznawalnym na całym świecie.
1: Ale jak każdy ma wady.
0: Nazywa się Steven Patrick, znacie go jako Morrissey. I powiem Ci tak, tych incydentów w przypadku Morrisseya było wiele. Od na przykład na Coachelli pan słynny wegetarianin poczuł zapach grillowanego mięsa gdzieś w oddali.
1: Przerwał koncert.
0: Przerwał koncert.
1: Słuchajcie, mamy jeden podwójny bilet na koncert Morrisseya 9 lipca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Pytanie konkursowe brzmi, zadanie konkursowe.
0: Pozwól, że jeszcze tylko dokończę. Drugi raz zdarzyło się to, kiedy poczuł zapach papierosa na swoim koncercie, proszę Państwa. I tak oto na przykład koncert w Stodole w roku 2014 trwał pół godziny, bo artysta co zrobił?
1: Wyszedł.
0: Tak.
1: Słuchajcie, jakiego najdziwniejszego fopa doświadczyliście w życiu? Czekamy na opisy tej sytuacji, tej osoby. Może wam się trochę ulać.
0: Od kogo i za co? To nas dzisiaj najbardziej interesuje. To jest cały czas konkurs kreatywny. Jak kolega powiedział, największego fochmana w historii rock'n'rolla mamy bilety.
1: Jeszcze będziecie tym sfochowanym dziękować, jak wygracie bilety na Morrisseya 9 lipca. Kings of Leon teraz.

0: Desperanos w Antyradio.
1: 17 minut po godzinie 8 tu Desperanos w Antyradio. Będziecie państwo zdziwieni, bo Michał nie będzie się wcinał, kiedy ja będę podawał statystyki, gdyż Michał robi pewne wyliczenia, ma kalkulator, liczydło, cztery długopisy, ołówek i gumkę.
2: Michał się nie będzie patyczkował, a wy będziecie w szoku, a porozmawiamy o wakacjach nad polskim morzem.
1: No i teraz trochę statystyk. Uwaga. Urlop na terenie naszego kraju planuje 34% Polaków, tak? Większość pojedzie nad polskie morze. Trochę mniej z nas planuje pojechać w góry. 19%, uwaga, jako wakacyjny kierunek wybierze wieś lub miejsce odosobnienia, gdzieś daleko od cywilizacji, a 18% wręcz przeciwnie, lubią
2: cywilizację,
1: cywilizację, wyjazd do Torunia, Warszawy, Wrocławia, Poznania, etc. Wśród zagranicznych wyjazdów, które, uwaga, wybiera co czwarty z nas, drabinka najchętniej wybieranych kierunków, uwaga, wygląda następująco. Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Grecja, Turcja. Tak? W pierwszej dziesiątce jeszcze pojawiły się takie kraje jak Egipt, Bułgaria. I teraz tak. Jak długo spędzamy czas na urlopie? Najczęściej między 7 a 10 dni. Na dwutygodniowy urlop, wyobraźcie sobie, decydujemy się w 16%. I głównie w kraju, a za granicą deklaruje taki pobyt 20%. I ile chcemy wydać na ten wyjazd, to ważne do twoich wyliczeń. Średnio Polak wydaje na wakacje i chce wydawać od 3 do 5 tysięcy złotych.
2: Proszę państwa, lądujemy we wspaniałym miejscu, jednej z prawdziwych pereł polskiej turystyki, czyli w Juracie. Tam osławiony hotel Bryza. Jeżeli liczymy, proszę państwa, na spędzenie kilku dni, to ja już od razu mówię, ile należy przygotować. W tymże hotelu cena za jedną dobę hotelową rozpoczyna się, znaczy waha się pomiędzy 1500 a 3000 zł. Brawo!
1: Jeden dzień?
2: Jeden dzień.
1: Ale ja mam tu na 7 dni wpisane 5-7 tysięcy.
2: To se policz razy 7 w takim. No słuchaj, 7 razy 3, no to masz 21.
1: Lądujemy w Jastarni. Hair of the dog. 20 minut.
2: Przepraszam bardzo, ja wracam za chwilę.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani gości i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
15: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: wychodzisz i oszczędzasz.
1: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilet dostępny na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.

0: Prawa ręka prezesa wykreślona z listy członków partii. Upały już tu są, nie dawaj pretekstu do zniszczenia ci auta. Te prawdy zaczniemy jednak od kiwania palcem w stronę Putina.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Fałszywa flaga, znów pojawia się ten motyw. Radosław Sikorski powiedział CBS News, że nie wyklucza takiego scenariusza, że Rosja przeprowadzi jakieś działania, za które obwini inny kraj. To by był pretekst do ataku na członka NATO. Szef polskiego MSZ mówi o tym głośno, bo jak sam stwierdził, musimy dać do zrozumienia Putinowi, że wiemy, co planuje i nie damy się na to nabrać. Za Amerykanami, powtarza, będziemy bronić każdego centymetra terytorium sojuszu. Sikorski dodał też, że skuteczny opór Ukrainy na razie pozbawił Rosję zasobów, których potrzebowałaby do skutecznej inwazji na wschodnią flankę paktu. Wygląda na to, że faza, w której Kreml miał inicjatywę, dobiegła końca, kwituje minister spraw zagranicznych.
1: Prawda Antyradia.
0: Ostrożnie przy wakacyjnych wypadach. 1/3 wszystkich wypadków drogowych dzieje się właśnie w wakacje. W ostatnich 3 latach takich zdarzeń było 13 tysięcy. Zginęło ponad 1000 osób. Instytut Transportu Samochodowego, Dagmara Jankowska-Karpa.
2: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
0: 90% właśnie to wina czynnika ludzkiego. Jeździmy za szybko, wymuszamy pierwszeństwo, tracimy koncentrację.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozsądek to będzie potrzebne. Służby przypominają, żeby dzieci czy zwierząt nie pozostawiać na słońcu, zwłaszcza w zamkniętych samochodach. Opolska Policja, Przemysław Kędzior.
3: Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chce do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę.
0: No w kabinie jest nagle ponad 60 stopni Celsjusza.
1: Prawda Antyradia.
0: Janina Goss, skreślona z listy członków PiS w Łodzi, była skarbniczka partii, zaufana osoba prezesa, wyleciała przez kilkunastomiesięczne zaległości w opłacaniu składek.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Sport w Antyradiu.
5: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Jest piątek, jest mundial. Wieczorem kapitalnie zapowiadają się spotkania w grupie I, gdzie Norwegowie zmierzą się z Francuzami, a stawką będzie pierwsze miejsce w grupie. W drugiej parze Senegal zagra z Irakiem. Meczyki wystartują o godzinie 21:00. Jeśli ktoś nie będzie mógł zasnąć, to może sobie odpalić o 2:00 nad ranem spotkania w grupie H.

0: Niemcami, a Chorwaci zmierzą się z Ganą. Wygląda na to, że kibice futbolu będą mieć niezwykle napięty terminarz, co pozwoli im w chłodzie i spokoju przetrwać falę upałów.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Do 33 stopni dziś w ciągu dnia. Tak będzie we Wrocławiu, w Katowicach i w Zielonej Górze. 32 stopnie w Poznaniu, Opolu, Krakowie, Rzeszowie, Bydgoszczy i w Warszawie. 31 w Szczecinie czy w Łodzi. 30 w Lublinie. W pozostałych miastach nie mniej niż 27 stopni. 27 stopni już teraz mamy na przykład w stolicy.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: No i co? Wszyscy nad morze prują, proszę Państwa, tak wynika ze statystyk, jeżeli chodzi o wakacje 2026.
1: Co czwarty Polak ma zamiar wydać na swoje wakacje od 3 do 5 tysięcy złotych? Niewiele mniejsza część, troszeczkę więcej, czyli od 5 do 7,5.
0: To tak na jeden dzień od razu mówię, jakie ceny w tym roku. Słuchajcie, w Juracie w Bryzie apartamencik za dobę do 3000 zł. Wynajem domku, jeżeli pojedziemy większą grupą, na przykład pięcioosobową w Jastarni, 23 tysiące złotych za jedną dobę. Możecie zawsze budżetowo spędzić w Machelu w jednej z przyczep. Na przykład Hobby Prestige, rocznik 2000 w pierwszej linii brzegowej za jedną dobę do 1500 zł, proszę Państwa. Ale czekaj, mam jeszcze posiłki, jeżeli pan pozwoli. W Gdańsku zjecie najdroższy nad morzem posiłek. Krab królewski, 5000 zł za sztukę. W Sopocie kraftowy hot dogi z kraftową kiełbachą, 100 zł sztuka. Ustka, dorsz z frytkami, 115 zł za porcję.
1: Krab, który nie ma nic wspólnego z Bałtykiem, tak. Hot dog również i dodajemy do tego, dorzucamy w ramach napiwku 15 godzin w korku. Dobra, dziękuję.
0: Dziękuję, zapraszamy. Herzlich willkommen.
2: Da Esperanos, Vantiradio.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: The Fog, który kojarzymy z artystą Morrissey, który to, przypomnijmy, obraża się na publiczność, śpiewa tyłem, wychodzi po 6 utworach. To się zdarza.
2: Ale myślę, że warto zaryzykować, żeby wziąć udział w naszym konkursie. Tak. 9 lipca, letnia scena progresji. Tam właśnie wygląda, wystąpi Morrissey i mamy dla was jeden podwójny bilet.
1: No,
2: przepraszam,
1: spokojnie.
2: Precyzyjnie.
1: No właśnie, my antyradiowcy nie boimy się niczego i pójdziemy nawet na Morrisseya. Zapytaliśmy o wasze sfochowane przypadki, kiedy nastąpiły, w jakich okolicznościach. Słuchaj, i pisze tutaj do nas pewna zasłuchana Karolina, moja najlepsza przyjaciółka, taka nawet siostra z wyboru, strzeliła kiedyś focha, bo przyśniło jej się, że przespałam się z jej mężem.
2: Dobre.
1: Posłuchaj, jej, świetne. Jak ona się obraziła, niemalże śmiertelnie, ale ona jest niekwestionowaną mistrzynią focha.
2: A ja tutaj dorzucam od siebie jedno zdanie od Grzegorza. Moja żona właśnie się obraziła, bo nie zgadłem, na co jest obrażona. Dziękujemy. A co Piordece, Highway to Hell.
1: Ja niestety znam te przypadki.

0: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedna plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Policjanci oskarżeni za znieczulicę, przez którą zmarła nastolatka. Trzaskowski przetrwał noc, partia nie zrobiła mu przykrej niespodzianki. W tej prawdzie będzie też pająk balistyczny.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Akt oskarżenia dla trzech policjantów. Będą odpowiadać za śmierć 14-latki z małopolskiego Andrychowa. To głośna sprawa. Natalia zmarła 2,5 roku temu z wychłodzenia, po tym jak źle się poczuła i straciła przytomność, a zgłoszone przez ojca zaginięcie zostało zignorowane.
12: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu. Pozostali dwaj nie skierowali odpowiednich patroli policji, żeby poszukiwać dziewczynkę, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji jej telefonu.
11: Mówił prokurator Tomasz Waszczuk. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
11: Rafał Trzaskowski przetrwał noc. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej uzyskał wotum zaufania i absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu w Warszawie.
0: Prawda Antyradia.
11: Dożywocie dla pułkownika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Dmytro Koziura idzie za kraty za współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Został zwerbowany już 8 lat temu, skusiły go pieniądze. W ostatnich latach przekazywał na Kreml informacje o skutkach rakietowych ataków na Kijów.
0: Prawda Antyradia.
11: Najwięcej operatorów dronów w Europie jest w Polsce. Jak pisze pisze Puls Biznesu, na 100 tysięcy mieszkańców jest ich ponad 1000. Większość to hobbyści, ale zastosowanie bezzałogowców w biznesie rośnie. Na podium są jeszcze Niemcy i Austria.
0: Prawda antyradia.
11: Światło na zebry. 20 przejść dla pieszych w Katowicach idzie do doświetlenia.
13: Jaśniej będzie między innymi w Strefie Kultury, a także przy ulicach Słonecznej, Owsianej, Szarych Szeregów, Śląskiej czy Jankiego. Na doświetlenie przejść dla pieszych miasto wyda ponad 650 tysięcy złotych. Michał Mendala.
14: Te latarnie są nowe. Zdarza się, że są one montowane na masztach oświetleniowych, które już istnieją. Wykonanie tych doświetleń sprawi, że piesi będą bardziej widoczni. Nie tylko już na samym przejściu, ale również w jego bezpośrednim otoczeniu.
13: W ciągu ostatnich 6 lat w Katowicach doświetlono już ponad 280 zebr. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
11: Znacie to, że wszystko, co żyje w Australii, istnieje tylko po to, żeby zabić? No to uwaga. Nowo odkryty australijski pająk został określony mianem pająka balistycznego. Buduje pułapkę, która wystrzeliwuje w powietrze mrówki. Stożkowata pajęczyna katapultuje mrówkę z prędkością porównywalną z wybuchami wewnątrz silników rakietowych. Człowiek by tego nie przeżył. Mrówka ląduje tymczasem w drugiej sieci. Jej nieobecność w głównej pajęczynie nie budzi niepokoju towarzyszek i powstrzymuje je przed kontratakiem. Jest 9:02. To była Prawda Antyradia. Stopni to najniższa temperatura, jakiej spodziewamy się dziś w ciągu dnia, i tak będzie w Gdańsku, Koszalinie oraz w Suwałkach. 28 stopni ma być w Olsztynie i w Zakopanem, 29 w Białymstoku, poza tym wszędzie co najmniej 30 stopni, a na zachodzie to nawet 33. W Warszawie już teraz mamy 28 stopni.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego. Sponsorem programu są...

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, ultraczuły sejsmograf, który mieści się w podziemiach budynku Wydziału Nauk Ścisłych w samym centrum Bergen.
2: Bergen. Okej, czyli jesteśmy w Norwegii.
1: Jest to precyzyjny instrument, który, wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, odnotowuje drgania gruntu z dokładnością do 1 milionowej milimetra. Tak? Na co dzień zajmuje się tym, to narzędzie, że nasłuchuje naturalnych ruchów płyt tektonicznych.
2: Jesteśmy w temacie, no niestety gigantyczna tragedia w tej chwili miała miejsce w Wenezueli, proszę państwa, a my przenosimy się do Europy, ale tym razem no, powody drgań sejsmicznych będą nieoczekiwane dla was.
1: No słuchaj, no emocje na Mistrzostwach Świata są bardzo wysokie. Norwegowie pięknie grają, proszę ja ciebie. No i zazwyczaj te emocje mierzymy w decybelach na stadionie na przykład, a tutaj możemy mierzyć je z wykorzystaniem aparatury geologicznej. No i co się dzieje? Mamy, proszę państwa, 17 czerwca mecz z Irakiem. Podczas meczu z Irakiem, kiedy to Norwegia strzeliła gola, wyraźny wstrząs się pojawił. W norweskim Bergen właśnie zarejestrowano go, kiedy Erling Haaland strzelił bramkę.
2: I wrzeszczał
1: stadion.
2: Cała
1: ziemia w Norwegii zaczęła drżeć.
2: Co ty opowiadasz?
1: Tak, i po raz drugi, bo to wydawać by się mogło, że to przypadek, ale po raz drugi to samo aparatura wychwyciła w nocy z 22 na 23 czerwca, kiedy wtedy to właśnie Norwegowie grali z reprezentacją Senegalu, który wygrali 3-2. No i znowu to samo. Kiedy pojawiały się bramki Norwegów, Norwegia wibrowała.
2: No
1: cała.
2: To już wiecie państwo, czemu Polska nie jest regionem sejsmicznym. No bo trudno, żeby ziemia się zatrzęsła po tak częstym... O Jezu.
1: Kazik, na żywo, Celina, Wanty Radio.

0: Michał. Piotr. Dość tego milczenia, trzeba wrócić do roboty, trzeba wrócić do tego, że zapytaliśmy się was o wasze najbardziej spektakularne przypadki kocha w waszą stronę, dlatego, bo Morrissey będzie występował w Warszawie, to jest artysta wielki, ale ma jedną wadę, bo często się obraża i na jego koncert mamy bilet.
1: Proszę Państwa, to jest oczywiście tylko taka nasza luźna, frywolna interpretacja różnych nastrojów wielkiego artysty, jakim Morrissey jest, wokalista The Smiths, kultowych The Smiths. Tymczasem rzeczywiście foch w waszym życiu występuje, a w zasadzie powinienem był powiedzieć występował. Ja miałem focha puszczonego przez narzeczoną, patrz, znowu kobieta, bo nie trafiłem poprawnie. A tak wyglądała konsekwencja. Co zamawiamy? Co zamawiamy, bo nie chce mi się gotować? Rzekłem obojętnie. Zjem wszystko, odparła. Przyjechała chińszczyzna. Myślałam, że zamówisz pizzę.
0: No, to jest standard i myślę, że to działa w dwie strony. Marek pisze, kiedyś spotykałem się z dziewczyną, która strzeliła focha, bo kupiłem zbyt proste banany, a brzoskwinie w puszce były w puszce. Bez tego dzyndla do otwierania, a teraz jestem sam. No, to jest tak jak z tym żartem, moja dziewczyna jest jak Ferrari, nie mam Ferrari.
1: 20 minut. Pamiętajcie, że zdarzają się kwadratowe arbuzy, na które zawsze trafić możecie. 20 po 9, tak
0: i... I czekamy jeszcze przez chwilę na wasze propozycje foszku. Jeden podwójny bilet mamy do rozdania. Born to be Wild. Teraz Steppenwolf.
1: Yes.
0: Thank you.

0: Audycja Nie Hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Do gaszenia w toku, ale woda ma się dobrze. W tej prawdzie zajrzymy do Chorzowa, na miejsce pożaru wysypiska. Będą też zmiany w cieśninie Ormus, a nieco bliżej letnie rozkłady jazdy w komunikacji miejskiej.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to 9:30. Grzegorz Kornacki. Woda nadaje się do picia, to zapewnienia z Chorzowa dotyczące jakości wody po pożarze tamtejszego składowiska odpadów. Trzeba natomiast liczyć się z podwyższonym stężeniem pyłu PM10 i najlepiej nie otwierać okien w pobliżu zdarzenia. Wysypisko przy Kluczborskiej zapaliło się przedwczoraj, ogień objął 6000 m2 powierzchni, wysokiej na 10 metrów pryzmy odpadów. Teraz to już tylko kwestia dogaszania, może ono jednak potrwać nawet kilka dni.
1: Prawda Antyradia.
0: Wstrzymana ewakuacja statków z Zatoki Perskiej, agencja ONZ zatrzymała wyprowadzanie z regionu setek statków i tysięcy marynarzy po ataku na jeden ze statków w cieśninie Ormus. Nie wiadomo, kto zaatakował, uszkodzenia nie są wielkie, nikomu nic się nie stało, ale założenie jest takie, że lepiej dmuchać na zimne. Irańczycy ostrzegali wcześniej, żeby korzystać tylko z wyznaczonych korytarzy wodnych.
1: Prawda Antyradia.
0: Zaczynają się wakacje, kończy się intensywna jazda komunikacji miejskiej. W Warszawie plaża od jutra do końca sierpnia. Z rozkładów wypada 12 linii autobusowych, a ponad 80 czekają zmiany. Do tego dochodzi remontowy szczyt wszystkiego. W poniedziałek prace na węźle tramwajowym przy kinie Femina. Tramwaje warszawskie, Witold Urbanowicz.
2: Prace będą prowadzone w dwóch etapach z częściowo zachowanym ruchem tramwajowym, więc w pierwszym etapie, który potrwa do początku sierpnia, tramwaje nie będą jeździły Aleją Solidarności od Okopowej do kina Femina i Aleją Jana Pawła II od kina Femina do przystanku Stawki.
0: Utrudnienia będą też dla kierowców.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy przystanek kolejowy w stolicy. Jest umowa na projekt i budowę stacji Warszawa-Ulrychów.
3: Nowy przystanek powstanie na granicy Bemowa i Woli. PLK Anna Znajewska-Pawluk.
4: Pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej zapewni wygodne przesiadki z kolei do metra.
3: To ma ułatwić życie w czasie kolejowych remontów.
4: Przystanek Warszawa-Ulrychów zostanie przystosowany do obsługi pociągów dalekobieżnych.
3: Remont Warszawy Wschodniej zacznie się pod koniec roku i pociągi dalekobieżne odczują go najbardziej. Prezes PLK Piotr Wyborski.
5: Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu kolejowym na stacji Warszawa Wschodnia i na średnicy warszawskiej będą miały pociągi aglomeracyjne.
3: Nowy przystanek ma być w związku z tym wybudowany ekspresowo.
4: Do grudnia tego roku.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmarł David Clayton Thomas, wieloletni wokalista Blood, Sweat and Tears. Miał 84 lata. Od 27 do 33 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. W całej Polsce będzie słonecznie, a niebo ma być prawie bezchmurne. Wieczorem, tak jak jeszcze niedawno było w dzień, od 19 stopni w Koszalinie, przez 21 w Olsztynie, 23 we Wrocławiu i w Rzeszowie, maksymalnie do 25 w Warszawie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Mam dobrego maila w naszym konkursie.
2: Ja dajesz, proszę bardzo.
1: Szybciutko, uwaga.
2: Przypomnijmy, dotyczy focha.
1: Tak, mój ulubiony foch, napisała Maria. Obrażam się, bo przeprosiłeś za szybko, to znaczy, że ci nie zależy.
2: Tak, oczywiście.
1: To jest mocna karta przetargowa zawsze u chłopaków.
2: Panowie, posłuchajcie, bo wszystkie te historie zawsze dotyczą jakiejś kobiety. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Jakoś ani jedna dziewczyna jeszcze nie napisała, że chłop złapał focha, więc może by się trochę odkręciły te tendencje najkochańsze
1: nie
2: nasze.
1: Nie napisał też kolega, że miał focha na kolegę, a to często też się zdarza.
2: Zdecydowanie tak. Ja tylko chciałem przypomnieć, że jest jedna prosta zasada w kontekście focha, o której należy hołdować, o której należy zawsze pamiętać. Mhm. Nic tak nie wkurza kobiety, jak wszystko.
1: 18 minut do godziny 10. Za chwilę ogłosimy osobę, która pójdzie na koncert Morrisseya. Który to, proszę ja was, już niedługo, bo 9 lipca na letniej scenie Progresji Morrissey. Red Hot i teraz Tell Me Baby.
2: Ja się z tobą zgadzam.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Grzegorz wygrywa nasz konkurs.
2: No Grzeniu, popełniłeś kardynalny błąd, który popełniamy my wszyscy mężczyźni, czyli nie domyślamy się, za co ona właśnie w danym momencie ma focha i z tej okazji ma podwójnego.
1: Idziesz na koncert Morrisseya w Warszawie, ja wam zaprezentuję dźwięk. O, uwaga. To jest dźwięk zamykającego się komputera. My kończymy dyżur w tym tygodniu.
2: Powinieneś zrobić to z duchem audycji, czyli obrazić się na mnie, strzelić kardynalnego focha, powiedzieć, że to wszystko jest zawsze moja wina.
1: To jest wszystko twoja wina, Michał.
2: Dziękuję.
1: Zniszczyłeś mi życie.
2: Czuję się lepiej. Podaj sól.
1: Co będzie w przyszłym tygodniu? Jak zwykle będziemy rozdawać wam wiele koncertowych niespodzianek.
2: No przecież jak zawsze, no pewnie. Tym bardziej, że idą wakacje, słuchajcie, gorąco, to się dopiero na naszej antenie zrobi, na przykład w przyszłym tygodniu.
1: Dokładnie. Za 14 minut godzina 10. Dziękujemy za każdego maila, który przyszedł w tym tygodniu i naprawdę wznieśliście się na wysoki poziom kreatywności. Zawsze można na państwa.
2: Adrian, myślę, dobrze zakończy tę audycję. Piątek, piąteczek, piątunio, weekend, weekendzik, weekendunio. Dla starszych graczy może być twój weekend.
1: A w poniedziałek?
2: Pamiętasz twój weekend?
1: Pamiętam. A wiesz, że ta pani, co odpisywała, była naprawdę tą panią i
2: żartuję,
1: odpisywała? Żartuję,
2: niemożliwe.
1: Tak, ta Szwedka. A,
2: no bo to jeszcze to stare czasy były, gdzie wszystko było prawdziwe, proszę
1: i
2: państwa.
1: Analogowe.
2: Tak jest. I my, proszę państwa, analogowo pojawimy się tu od poniedziałku od 6.30 całą trójką.
1: Raz, Małgo, dwa, Michaś, trzy, Piotruś, cztery, Magda.
2: A na koniec dla was pięć.

0: emocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/maty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Rolling Stones. Ozzy Osbourne. Tila.
9: Prawdziwa moja miłość nazywa się Irish. Nazywa się Irish.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Policjanci na drogi ruszają wakacje, ruszają wzmożone kontrole na wakacyjnych trasach. Mundialowe rekordy, tym razem mamy najwięcej bramek. W tej prawdzie też coś dla tych, którzy chcą nakręcić film albo na filmie zarobić.
0: Prawda Antyradia.
10: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. Policja do akcji. Drogówka zaczyna wakacyjne kontrole kierowców, a szczególnie skupi się na trasach prowadzących do popularnych miejsc wypoczynku. Mundrowi mają przede wszystkim zwracać uwagę na przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustępowanie pierwszeństwa czy korzystanie z komórki podczas jazdy. W zeszłym roku w wakacje doszło do ponad 40% wszystkich wypadków. Było ich ponad 8,5 tysiąca. Najtragiczniejszym miesiącem był sierpień.
0: Prawda Antyradia.
10: Sanepid też bierze się za robotę. Będzie sprawdzał m.in. miejsca wypoczynku kolonistów. polski sanepid Małgorzata Gude-Łajtis.
8: Sprawdzanie tych warunków zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc, wyposażenie pomieszczeń oraz stan techniczny mebli i sprzętu, którym dzieci się posługują, z których korzystają, stan czystości i porządku we wszystkich miejscach, w których dzieci przebywają, przechowywanie produktów żywnościowych, warunki przygotowywania, podawania.
10: W razie podejrzeń można zgłaszać się do sanepidu z podpowiedzią, gdzie zajrzeć.
0: Prawda Antyradia.
10: Rekordów ciąg dalszy na mundialu. Teraz mamy rekordową liczbę goli w jednej edycji imprezy. Dotąd najwięcej było ich w Katarze. 4 lata temu to były 172 bramki. 173 strzelił dziś w nocy Amerykanin Austin Trusty, wbijając gola Turcji w trzeciej minucie meczu grupy D. Zaraz po nim 174 bramkę strzelił Arda Güler i tak dalej poszło. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej trwają do 19 lipca.
0: Prawda Antyradia.
10: A skoro już o mundialu mowa, FIFA zgodziła się na wnoszenie tęczowych flag na mecz Egiptu z Iranem. Spotkanie przypada na weekend równości w Seattle. Oba kraje, w których homoseksualizm jest karany, już wyraziły niezadowolenie. Sama FIFA dystansuje się od weekendu równości, mówi, że to lokalna kwestia.
0: Prawda Antyradia.
10: Malownicze plenery, mroczne opuszczone budynki albo zwykłe blokowiska. Poszukiwane i to nie tylko na wakacje. Rusza plebiscyt na śląską lokację filmową.
11: Do 10 lipca można zgłaszać obiekty lub obszary na terenie województwa śląskiego, które w jakikolwiek sposób mogą zainteresować filmowców. Jak przekonuje instytucja filmowa Silesia Film, kręcenie filmów czy seriali to realne korzyści finansowe wynikające z zatrudniania lokalnych firm i specjalistów oraz promocyjne dla miasta i konkretnych obiektów. Tylko w zeszłym roku śląskie było planem zdjęciowym między innymi nagrodzonej w Cannes ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Magda Poddańczyk, Antyradio.
10: Jest to 10:02, to była Prawda Antyradia. Powtórz. Zaczynają się tropikalne noce. Tej nadchodzącej nocy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni w Warszawie. W pozostałych miastach będzie od 16 do 19 stopni. Dziś w ciągu dnia nawet 33 stopnie. Tak ma być w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Katowicach.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

No i melduje się na posterunku. Proszę Państwa, jest 10 minut po godzinie 10. Kłania się Państwa Aleksander Ostrowski, oczywiście w Onty Radio. Proszę Państwa, cóż się będzie dzisiaj działo? No na pewno po godzinie 11 rozpoczniemy El Concurso. Do tego będę miał dla Państwa 5 dwuosobowych zaproszeń VIP na zlot motocyklowy w Radawie, organizowany przez Roadrunners MC Chapter Jarosław. Proszę Państwa, społeczny receptor, pan Wojciech donosi, że mamy dzisiaj dzień pudingu czekoladowego, także dzień szczurołapa, dzień zabierz swojego psa do pracy, w niektórych biurach to zakazane, dzień herbaty ze śmietanką, no i ważne święto, Światowy Dzień Chłodnictwa. 26 czerwca 1579 roku król Stefan Batory wypowiedział wojnę Rosji, a w 1407 roku Ulrich von Jungingen został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Jak widać po datach, w przypadku Ulricha to nie porządził za długo, z 3 lata mniej więcej. Proszę Państwa, a my jedziemy muzycznie, przepięknie, w celu realizować założenia.

0: Państwa, 23 minuty po 10. Informacja elektryzująca z ostatniej chwili. Uwaga, dziś do Polski przylatuje Fernando Ribeiro, wokalista grupy Moonspell. Tuż po przylocie pojawi się najpierw w programie para z głośników. Podejmą go Sandra i Tomek. Pewnie będą jakieś płyty LP i CD Moonspella. A dopiero po wizycie w Antyradiu zajrzę do Beer and Bones i tam będzie pewnie się spotykał z fanami. Natomiast najpierw do Antyradia, proszę Państwa, Fernando Ribeiro. Zapraszamy po 18. Posłuchajcie, cóż będzie miał do powiedzenia. Proszę Państwa, my jedziemy dalej.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to

0: Antaradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy.
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
21: Po reklamie.
22: Antyradio. Gramy najlepiej.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

proszę Państwa, czekałem na jakiś ogórkowy temat, no bo proszę Państwa, zawsze albo jakiś pyton, albo jakiś krokodyl, albo coś takiego pojawiało się gdziekolwiek w Polsce i trzeba było dawać przed tym dyla, albo próbować złapać. Natomiast mamy. Proszę Państwa, byk zerwał zabezpieczenia i uciekł z gospodarstwa w Imielnicy, to województwo świętokrzyskie, i od wtorku jest nieuchwytny. A podobno to bardzo groźny byk, bo potrafi nieźle poturbować. Zatem, proszę Państwa, mamy ogórkowy temat. Byk uciekł z gospodarstwa i jest groźny niebywale. No, trzeba dawać dyla na wszelki wypadek przed nim. Duże, czarne, ma rogi, robi takie i jak już zrobi coś takiego, to najbliższe drzewo może być schronieniem. Proszę Państwa, jedziemy dalej.

0: Majtek się kończy godzina, za chwilę El Concurso w Antyradio.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
2: Ten Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: dzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Napastnik z Jastrzębia Zdroju był trzeźwy, za to po narkotykach. Zatrzymani hakerzy, którzy przetransferowali 350 milionów dolarów. W tej prawdzie też Mistrzostwa Polski w najlepszym prowadzeniu tramwaju.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Narkotyki spalą ci mózg, wie już o tym 19-latek ze Śląskiego, który naparł na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Nożem ranił 4 osoby, z czego 3 są w poważnym stanie. Jak się okazało, napastnik był trzeźwy, za to był pod wpływem narkotyków. Wparł dzięki jednej z ofiar. Raniony lekarz obezwładnił i przytrzymał go do czasu przyjazdu policji. Załoga szpitala dostała pomoc psychologiczną.
1: Prawda Antyradia.
0: Zatrzymani hakerzy z gangu, który ukradł 350 milionów dolarów. 36-letni Ukrainiec i o 10 lat młodszy Rosjanin wpadli w gruzy. Byli poszukiwani czerwoną notą Interpolu za włamania na konta kryptowalutowe i ataki, po których żądali okupu za odblokowanie systemów.
1: Prawda Antyradia.
0: Miliardy dolarów chce zarobić Iran. Tak dokładnie to 40 miliardów rocznie. Według Wall Street Journal Teheran liczy na takie pieniądze z poboru opłat za udostępnianie cieśniny Ormuz. To by dało mu większe zyski niż przed wojną. Stany Zjednoczone wykluczają taką możliwość, ale irański negocjator gra twardo. Wszyscy muszą wiedzieć, że zarządzanie cieśniną nigdy nie wróci do stanu sprzed wojny, mówi.
1: Prawda Antyradia.
0: Zamknięte w samochodzie dziecko to wystarczający powód, żeby w czasie upału zbić szybę w tym aucie. Policja przypomina, to ratowanie życia, tylko działajmy z głową. Warto zawiadomić mundurowych. Przemysław Kędzior.
2: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości. W sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania, wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
0: W przypadku zwierząt to też jest dozwolone.
1: Prawda Antyradia.
0: Najlepsi do Poznania. Jutro w mieście ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych. Jeden z uczestników, Grzegorz Lechocki z Gorzowa.
3: Wiele jest niewiadomych. Nie mamy przedłużonego pojęcia, jakie będą konkurencje. To jest najciekawsze. Próbowaliśmy sił, żeby się dowiedzieć, ale niestety poznaniacy nie chcą puścić pary. Przeglądaliśmy poprzednie zawody i uznaliśmy, że takie rzeczy jak na przykład zatrzymanie drzwiami w odpowiednim miejscu oraz hamowanie do punktu prawdopodobnie będzie. Poza tym jeszcze ćwiczymy jazdę z zasłoniętym prędkościomierzem, żeby wyczuć prędkość.
0: W zawodach wystartują też ekipy z Warszawy, Krakowa, Gdańska czy z Łodzi. Najlepszy i wyjadą na Mistrzostwa Świata Motorniczych, rzecz jasna. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 11. To oznacza, że już czas na pełną kulturę, zaraz potem prognoza pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Jason Bourne nie była kobietą, ale może będzie. Takie rewelacje serwuje Jeff Snyder, którego przecieki nieraz się sprawdzały. Ponoć Universal szykuje się do powrotu tej serii filmów, ale w formie zupełnie nowego rozdania. Zamiast Matta Damona w głównej roli miałaby wystąpić Zendaya. Ponoć wytwórnia zaczęła rozmowy z aktorką, ale nie wiadomo na jakim są etapie. Lata temu, jeszcze przed Nie czas umierać, krążyły pogłoski, że James Bond też ma zostać kobietą. I ta kwestia wydaje się być już rozstrzygnięta, choć casting pozostaje otwarty. Według portalu Deadline poszukiwania nowego aktora do roli agenta 007 wejdą w sierpniu w kolejny etap przesłuchań. Ponoć branych pod uwagę jest 5-7 aktorów. Nic nie wiadomo o aktorkach. W ścisłej czołówce Jacob Elordi, Harris Dickinson czy Callum Turner.
0: Jeszcze goręcej w weekend. Według najnowszych, świeżych ciągle prognoz w niedzielę w Zielonej Górze będzie 40 stopni. 39 stopni ma być we Wrocławiu, 38 w Warszawie czy w Opolu, 37 w Rzeszowie, 36 w Krakowie, 35 w Olsztynie, 31 w Gdańsku. Jutro od 31 do 38 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, wścibska owca weszła na pokład bombowca. Ja rozpoczynam el-konkurs. Od czego by tu? No dobrze, od nagród. Za miejsce pierwsze płyta Evanescence, płyta Royal Otis i koszulka letnia, tank top, tak zwana żonobijka. Koszulka oczywiście antyradiowa. Proszę Państwa, za miejsce drugie płyta Negatyw, autostymulacja i do tego wypasiony komiks z zapasów makaka. Proszę Państwa, El Concurso dzisiejsze, jak chodzi o poziom wredności, oceniam na 8 ryjów z 6 racicami. A odstępstwa od norm psychicznych to 2 kaftany i 2 troczki. Proszę Państwa, w działaniach wyprzedzających, no klasyka, ale tak sypią te działania, że ja nie nadążam czytać, ale niech będzie szała z kokoszka. Pan Paweł jak zwykle nie wie. Ogórek także się pojawił od pana Krzysztofa. Jest farmer, są wakacje. No i pan Sławomir stymuluje mnie do działania, pisząc, no to myk. Jeszcze jest temperatura i parę takich zasadzek na moje struny głosowe, ale pozwolę sobie je ominąć. No i przypomnieć, że w trakcie trwania El Concurso używają Państwo adresu El Concurso, opisane przez 2S, elconcurso@antyradio.pl. Odpowiedź umieszczamy w temacie maila, jedno na jeden mail, a w mailu bardzo proszę imię i nazwisko, dokładny adres i rozmiar koszulki. Numer telefonu przydać się może. Proszę Państwa, czas na pierwszą podpowiedź. Może mieć coś ze szczytu w Tatrach. To wredne, ja wiem. Jedziemy. El Concurso@antyradio.pl.

tej pierwszej podpowiedzi może być coś ze szczytu. Pan Marek napisał: głupiec. Ja mam wrażenie, że wziął pan pod uwagę dzieło Beatlesów Full on the Hill. Proszę państwa, druga podpowiedź może być coś ze szczura. Zatem może być coś ze szczytu i szczura. El Concurso @antyradio.pl. Jedziemy.

Proszę Państwa, pierwsza podpowiedź za nami, może mieć coś ze szczytu, druga może mieć coś ze szczura. No i trzecia świeżutka podpowiedź, też dość wredna, może mieć coś z domu. El Concurso małpantyradio.pl. Przypominam, że El Concurso piszemy przez 2S dla zwiększenia wykwintności.

20, prawie 1 minut po godzinie 11. Wracamy dalej w konkursu. Może mieć coś ze szczytu, może mieć coś ze szczura, może mieć coś z domu. To wredne. Czwarta podpowiedź, wierzutka. Może mieć coś z lwa. Elkonkursomałpaantyradio.pl. Walczymy dalej. Ciekawe, czy ktoś już się zorientował. Dowiem się tego za chwilę. Kilka.

i właśnie my zbliżamy się do godziny 11.25, czyli do chwili, kiedy zaczynamy sprawdzać zawartość skrzynki elkonkursomaupantyradio.pl. Proszę Państwa, przypominam podpowiedzi, które już padły. Może mieć coś ze szczytu. To wredne. Druga, ta część

0: Jego szczytu. Druga, może mieć coś ze szczura. Trzecia, może mieć coś z domu. Czwarta podpowiedź, może mieć coś z lwa. No i piąta, świeżutka podpowiedź, może mieć coś z munduru. elconcurso@antyradio.pl. Ja zaczynam badać zagadnienie pod kątem złamania El Concurso.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
3: Proszę Państwa, jak na razie znalazłem jedną poprawną odpowiedź, wpadła w 20 minucie. Trochę tuninguję, może mieć coś ze szczytu po słowackiej stronie, w Tatrach. No i ta szósta, ostatnia, może mieć coś z przejazdu. El Concurso @antyradio.pl

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, sprawdzam po raz ostatni na wszelki wypadek. Dobrze, czy aby ktoś nie dołączył? No nie. Jedna poprawna odpowiedź. Wszelkie odpowiedzi, które wpadną po tej chwili, nie będą uznawane. No dobrze, słowo poszukiwane dziś to było słowo transport. Możemy coś ze szczytu w Tatrach po słowackiej stronie. To szczyt kołowy i transport kołowy. Druga może mieć coś ze szczura. Szczur lądowy. No i transport lądowy. Trzecia może mieć coś z domu. Przepraszam, publiczny. No i transport publiczny. Czwarta może mieć coś z lwa. Lew morski. No i transport morski. Cóż tam dalej? To była czwarta, piąta podpowiedź. Może mieć coś z munduru. Wojskowy. No i transport wojskowy. Szósta, ostatnia może mieć coś z przejazdu. Przejazd kolejowy i transport kolejowy. Rodaczki, rodacy, pan Maciej był łaskaw w 20 minucie złamaciel konkursu i to pan Maciej zbiera nagrody za pierwsze i drugie miejsce. Gratulacje, bo konkurs dziś było naprawdę wysokiej wredności. Czas by na dzieło podwyższonym stopniu piękności w podzięce za Państwa twardą walkę. Istne szaleństwo. A pan Maciej naprawdę dzisiaj dał czadu.

0: No i tak kończy się ta godzina. W kolejnej godzinie rozdawnictwo zaproszeń na zlot.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: podrobiona dokumentacja w prosektorium, nowym wątkiem afery w szpitalu południowym. Lasy lepiej omijać. RCB rozsyła alerty przed pożarami. Prawie 666 ukraińskich dronów przechwycono tej nocy nad Rosją.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Dokumentacja w prosektorium była fałszowana. To kolejny wątek afery w warszawskim szpitalu południowym, badany przez prokuraturę. Chodzi o karty zgonów 20 osób, wystawione przez nieuprawnioną osobę. Poza tym dochodziło tam do spięć wśród personelu. Zawiadomienie złożył jeden z lekarzy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Tam też jest spór pomiędzy dwoma lekarzami, którzy obsługiwali to prosektorium. Sprawdzamy wszystkie te wątki. Jak trzeba będzie, to prokuratura zdecyduje, czy połączyć je do jednej sprawy.
0: W sumie prokuratura prowadzi 32 postępowania dotyczące szpitala południowego. Kontrolę na szpitalnym SOR-ze, od którego zaczęła się afera, przeprowadzi też konsultant krajowy do spraw medycyny ratunkowej.
1: Prawda Antyradia.
0: W upał lepiej nie iść do lasu. RCB ostrzega mieszkańców Mazowsza przed dużym zagrożeniem pożarowym. Chodzi szczególnie o okolice Ostrołęki i Przasnysza. Tam wystarczy dosłownie iskra, żeby wzniecić pożar.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeden z największych ukraińskich ataków dronowych na Rosję był tej nocy. Przechwycono prawie 666 bezzałogowców, m.in. nad Krymem i Morzem Czarnym. W efekcie wybuchły pożary w zakładach chemicznych czy elektrowni wodnej. Do ataku doszło na kilka godzin po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego 40-dniowej operacji wywierania wpływu. Ma ona zmusić Rosję do zakończenia wojny. Końca może na razie nie widać, ale ostatnie ataki poskutkowały poważnym spadkiem produkcji paliw w Rosji. Na Krymie na przykład zwykli ludzie w ogóle nie mogą go kupić.
1: Prawda Antyradia.
0: Będzie łatwiej pozbyć się starego auta. Od 30 czerwca całą papierkową robotę za właściciela zrobią stacje demontażu, więc może warto usunąć swój wrak z miejsca parkingowego.
3: Samochody w złym stanie technicznym może z ulic usunąć Straż Miejska, ale to trwa, bo najpierw musi nawiązać kontakt z właścicielem, a dopiero potem można odholować. Warszawska Straż Miejska, Sławomir Smek.
4: Musi odczekać pół roku, a potem przechodzi na własność gminy.
3: Na samochodach w lepszym stanie gminy zarabiały, organizując aukcje. ZDM Warszawa, Maciej Dziubiński.
5: W latach 2021-2024 sprzedaliśmy 238 pojazdów za 1 640 000 zł.
3: Zamiast miasta może zarobić właściciel. Za oddanie auta do recyklingu płacą, a teraz jeszcze załatwią formalności. Olmet, Anna Swoboda.
6: Osoby chcące zasłomować auto nie będą już musiały wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju, na termometrach od 20 stopni na Pomorzu do 30 na Śląsku. Temperatura wzrośnie jeszcze do 33, tak gorąco w większości kraju, z wyjątkiem wybrzeża. Jutro już wszędzie powyżej 30, na zachodzie prawie 40, w niedzielę i poniedziałek apogeum fali upału. Miejscami równo 40 stopni.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
7: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Gazety Radio.
1: Reszta całe 12 minut po godzinie 12. Kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który obiecywał, no i wykonuje, bo będę miał dla Państwa 5 dwuosobowych zaproszeń VIP na międzynarodowy zlot motocyklowy w Radawie, który odbędzie się w dniach 10-12 lipca. To kultowy zlot organizowany od lat przez klub Roadrunners MC Chapter Jarosław. Super atmosfera, wiele koncertów. W tym roku zagrają m.in. KSU, Kobra Nacka czy Chłopcy z Placu Broni. Pewnie się tam spotkamy, bo jak w ubiegłym roku byłem, tak i w tym roku będę. I nie ukrywam, że jestem pod potężnym wrażeniem imprezy. Proszę Państwa, osoby zainteresowane tymi zaproszeniami VIP przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę łaskawie zainstalować imię i nazwisko oraz numer telefonu i zaczekać na pytanie, które zadam Państwu już bardzo, bardzo niedługo. Oczywiście w Antyradiu.

0: No i pięknie proszę Państwa, prawie 24 minuty po 12. Osoby zainteresowane zaproszeniami VIP na zlot motocyklowy, międzynarodowy zlot motocyklowy w Radawie w dniach 10-12 lipca, na pewno przygotowali Państwo już maile pod adres ostrymałpa.antyradio.pl, w tym mailu imię i nazwisko i numer telefonu. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na pytanie, który to już zlot w Radawie w tym roku. Proszę to wymalować i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA.

0: lepiej pomyślany dom.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
17: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
18: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
19: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
20: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Ale jesteś zadowolony?
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow!
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Po reklamie.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Ja tak, proszę Państwa, miałem 5 dwuosobowych zaproszeń VIP na międzynarodowy zlot motocyklowy w Radamie w dniach 10-12 lipca na kultowy zlot organizowany przez klub Roadrunners MC Chapter Jarosław na wiele koncertów Super Atmosfera. Który to zlot, zapytałem. 34. zlot w Radawie. Pan Andrzej B., pan Adam K., pan Janusz N., pan Arkadiusz S. i pan Marek R. wybiorą się na ten zlot z osobami towarzyszącymi. No i z pewnością się tam spotkamy. Będę tam od 10 popołudniem późnym, jak tylko wyjadę z radia. Rodaczki, rodacy, dobrej zabawy.

0: studia Tredia, Tomek Kasprzyk.
1: Dzień dobry.
0: No, dziś do Polski przylatuje Fernando Ribeiro, wokalista grupy Moonspell. Będziesz pan miał okazję przybić mu piątkę.
1: Być może.
0: Bo pojawi się w parze z głośników.
1: Boisz.
0: Wiesz, dumny jestem, bo nie ukrywam, że najpierw odwiedzi Antyradia, a potem będzie gdzieś tam w mieście, między innymi w Beer and Bones, ale w Antyradio jako pierwszy też zlot.
1: To bardzo miło.
0: Po przylocie lotniska. No dobrze, a ty będziesz miał pewnie więcej do powiedzenia na temat Fernando Ribeiro.
1: Tego nie wiem, ale na pewno będę miał więcej do powiedzenia na temat Castle Party, bo dzisiaj do Bolkowa będę miał zaproszenia dla was, także wiesz, bądźcie czujni.
0: Od lat próbuję się tam wybrać. Kiedyś przejeżdżałem przez Bolków w trakcie imprezy, ale byłem bardzo pospiesznym pociągiem.
1: Pociągiem, to nie motorem.
0: Nie, samochodem leciałem akurat moim vanem. Ale w tym roku może się wreszcie przełamie i zajrzę. Kiedy to jest?
1: A wiesz co, niebawem.
0: Zaraz sobie przypomnimy. No dobrze, Tomek Kasprzyk za chwilę w Lokomotywie będzie się zajmował Castle Party. Nie ukrywam, że impreza wielkiej piękności. Bardzo fajni ludzie tam przyjeżdżają.
1: Dlatego czarne też przyciąga niestety słońce. W te upały to może być.
0: Właśnie. No dobra, a Aleksander...
1: Chyba, że białe Castle Party coś wymyślą.
0: No przebiorą się na upał. Aleksander Ostrowski mówi do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Martin Murphy.
4: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju czeka na przesłuchanie. Ofiary w stabilnym stanie. Prezent na start wakacji. S6, Gdańsk-Szczecin, otwarta. Polacy chcą o siebie dbać, ale nie chcą za to płacić.
7: Prawda Antyradia.
8: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Stan wszystkich rannych jest stabilny po ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Agresorem okazał się 19-latek pod wpływem narkotyków. Ucierpiały dwie pacjentki, pielęgniarka i ordynator.
9: Wszyscy pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
8: Podejrzany jest w policyjnym areszcie. Trwa oczekiwanie na decyzję prokuratury. Na razie nie wiadomo, kiedy mężczyzna usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany. Szpital informuje, że zapewniono opiekę psychologiczną dla poszkodowanych oraz całego personelu.
7: Prawda Antyradia.
8: S6 z Gdańska do Szczecina już bez przeszkód. Ostatni odcinek trasy między Lęborkiem a Słupskiem został otwarty. To kluczowa droga dla tych, którzy jadą na wypoczynek nad morze, mówił przed otwarciem trasy premier Tusk.
10: Dla tych wszystkich, którzy między innymi z tego miasta jadą na zachód z różnych powodów, no oni wszyscy wiedzą dobrze, jak bardzo ułatwi to życie tysiącom ludzi korzystającym z tej drogi.
11: Zyska na tym turystyka, zyska na tym branża turystyczna, przedsiębiorcy. To jest droga o ogromnym potencjale gospodarczym.
8: Dodawał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podróż między Gdańskiem a Szczecinem skróciła się do niecałych 4 godzin. Prace trwały ponad 10 lat.
7: Prawda Antyradia.
8: Na wschodzie kraju też łatwiej jeździć. Drogowcy oddali do użytku fragmenta dwójki Siedlce-Łukowisko. Dzięki temu przejazd między Warszawą a Białą Podlaską skróci się do około godziny. Inwestycja pochłonęła prawie 1 000 000 zł.
7: Prawda Antyradia.
8: Lubimy dbać o urodę i zdrowie, ale bez szastania pieniędzmi. To wniosek z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i SGH.
12: Lubimy o siebie zadbać. ZPF Agnieszka Kozioł.
13: W ciągu ostatnich 12 miesięcy z produktów lub usług związanych ze zdrowiem, wyglądem i dobrym samopoczuciem skorzystało 60% badanych.
12: Ale to jest wellness na miarę naszych możliwości. ZPF Rafał Tomkowicz.
14: Ponad 79% badanych przyznacza na ten cel nie więcej niż 300 zł miesięcznie, a połowa respondentów wydaje maksymalnie 100 zł.
12: Większość z nas nie odwiedza regularnie spa, raczej aptekę i drogerię.
13: Aż 67,5% respondentów wskazało suplementy diety i witaminy, a 67% kosmetyki i pielęgnację.
12: Joanna Obuchowska, Antyradio.
8: Prawie 3 minuty po 13:00. To była Prawda Antyradia. Prawie bezchmurne niebo w prawie całym kraju, na termometrach od 20 stopni na Pomorzu do 30 na Śląsku. Temperatura wzrośnie jeszcze do 33, tak gorąco w większości kraju z wyjątkiem wybrzeża. Jutro już wszędzie powyżej 30, na zachodzie prawie 40 stopni. W niedzielę i poniedziałek apogeum fali upału, miejscami równo 40 stopni.
7: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
15: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: świątecznie, przedweekendowo. Afghan Weeks, takie nagranie, jedno z tych, które są doskonałe na upały.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tak oto weszliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy. W piątek, piąteczek, piątunio, 26 czerwca, 12 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam was tradycyjnie w muzyczną podróż, która potrwa tradycyjnie do godziny 16. A wśród muzycznych przystanków dzisiaj m.in. słówko The Beatles, bo zespół opublikował na swoim kanale zapis pewnego koncertu sprzed lat, w zasadzie wideo, to nie koncert, tylko to był jeden utwór nagrany, który oglądało kilkaset milionów ludzi, ale to jest wideo odświeżone. Stąd się opublikowali także nowe nagranie, a w zasadzie dwa nowe nagrania i o tym dzisiaj o czym opowiem oczywiście. No i PJ Harvey zapowiada nową płytę, także więcej szczegółów dziś w Rokomotywie w Antyradio, na którą niniejszym zapraszam.
1: Rokomotywa w Antyradio.

0: Ogień, czar, druga połowa lat 80. Europe Carry. W tym roku 40 będzie miała płyta The Final Countdown i jesienią będziemy świętować wraz z grupą Europe na warszawskim Torwarze. Będzie jeszcze szansa, żeby o tym wspomnieć nieraz. Tymczasem niebawem będziemy także świętować różnego rodzaju rocznice na Castle Party, na festiwalu między 16 a 19 lipca w Bolkowie. I dziś w Rokomotywie w Antyradiu będę miał dla was kilka karnetów podwójnych. Na to bez wątpienia dobre wydarzenie.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine.

0: X, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł.

0: You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
0: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen.

The Offspring. Γιάζδε ροκ αφ, αμ τε ράδιο.

najlepszy oficjalny singiel zespołu Van Halen, choć nie ich autorstwa oczywiście, jak doskonale wiemy. Ale teraz zatrzymajmy się na chwilę przy grupie The Clash, bo 26 czerwca 1955 roku urodził się Mick Jones, gitarzysta i wokalista tej punkrockowej grupy, najbardziej znanej dzięki singlom London Calling, Roddy Casbah czy Should I Stay or Should I Go. Ale po rozstaniu z The Clash Jones związał się z grupą Big Audio Dynamite, która w 1991 roku chyba zdobyła pierwsze miejsce amerykańskiej rockowej listy utworem Rush, o ile dobrze pamiętam. Natomiast teraz w Rockomotywie w Antyradio przypomnimy sobie coś z repertuaru oczywiście grupy The Clash.

0: z tych utworów, na których upływający czas nie robi żadnego znaczenia. Judas Priest, ślicznie i klasycznie, na zamknięcie pierwszej części dzisiejszego wydania Rokomowy w Antyradio. Za chwil kilka, niespełna 6 minut dokładnie, 14, czyli prawda Antyradia i o rzeczach najważniejszych będzie, a po 14 będę miał dla was kilka podwójnych wejściówek, w zasadzie kodów na karnety. Kilka podwójnych karnetów, tak by było prościej, na Castle Party Festival, który odbędzie się od 16 do 19 lipca w Bolkowie. Tak, kilka podwójnych karnetów czeka, a jeżeli wy jesteście zainteresowani tą niespodzianką, to nie oddalajcie się.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej zbycia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji

0: Nowa brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
1: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej! Rabat od Media Expert!
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Scorpions.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jest wyrok za grożenie rządzącym. Skazany miał w domu cały arsenał. Koniec śledztwa w sprawie pożaru bloków w Ząbkach pod Warszawą. Tramwajowe utrudnienia od poniedziałku w stolicy.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Za arsenał nielegalnej broni i grożenie rządzącym 2,5 roku odsiadki. Taki wyrok usłyszał mieszkaniec Wrocławia, zatrzymany po wybrykach w mediach społecznościowych. Wygrażał się m.in. wicepremierowi Gawkowskiemu. W jego mieszkaniu były koktajle Mołotowa gotowe do użycia czy broń z tłumikiem. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Prawda Antyradia.
1: Koniec śledztwa w sprawie pożaru w Ząbkach pod Warszawą. Chodzi o incydent sprzed niemal równo roku, kiedy zapaliły się bloki na jednym z osiedli. Nikomu nic się nie stało, a podpalenie zostało wykluczone. Najbardziej prawdopodobną przyczyną było zapruszenie ognia. Z dymem poszła górna część trzech bloków.
0: Prawda Antyradia.
1: Ostatni niewyremontowany odcinek torowiska będzie remontowany. Od poniedziałku ruszą prace na Grójeckiej w Warszawie. Takie, jakich nie było od 25 lat.
2: Są ograniczenia prędkości, tramwaje miejscami zwalniają do 10 bądź 20 km na godzinę. Nie ma tam odwodnienia, powstają tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie woda uszkadza konstrukcję torowiska. Więc w ramach prac zbudujemy odwodnienie i wymienimy całe torowisko wraz z podbudową, więc tutaj komfort przejazdu znacząco poprawi się.
1: Mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. Wakacyjne prace dotkną też pętli Winnica. Zaplanowano tam naprawę gwarancyjną przejazdów oraz nawierzchni przy peronach tramwajowych Winnica i Grzymalitów.
0: Prawda Antyradia.
1: Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów. Dyrektor muzeum Ewa Mackiewicz.
3: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się m.in. stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
1: Titanic wpłynie do Katowic na początku września. Oprócz tego walcownia zaprasza też na zwiedzanie swojej stałej wystawy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Na termometrach w granicach 32 stopni najcieplej w Rzeszowie. To na razie rozgrzewka. Od jutra piekielny skwar w całym kraju. IMGW wydało alerty trzeciego najwyższego stopnia dla prawie całej Polski. Tylko nad morzem i w górach ostrzeżenia drugiego stopnia. W niedzielę i poniedziałek termometry mają pokazać nawet 40 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.

0: It's a ritual.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
2: Ładne to nowe The Warning, Ritual. Mam nadzieję, że jest już zestawienie listy przebojów Turbotop. Sprawdźcie na antyradio.pl w zakładce Turbotop. A być może jest propozycja. Jeżeli tak, to klikajcie, wtedy stanie się nowością i będzie frunąć ku pierwszemu miejscu. Za waszą sprawą oczywiście. 10 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradiu. W piątek, piąteczek, piątunio. Ależ to brzmi gorący piątek. No ale lato pełną gębą mamy. 26 czerwca. No i co tu dzisiaj mamy? Dziś będzie jeszcze goręcej, bo do Polski przylatuje Fernando Ribeiro. W zasadzie to się facet nazywa Fernando Miguel Santos Ribeiro. Portugalski wokalista i poeta. Znany oczywiście ze współpracy z grupą Moonspell. Tuż po przylocie do Polski pojawił się u nas w Antyradio w parze z głośnikach, gdzie Sandra i Tomek będą z nim rozmawiali o tym i o tamtym. A po wizycie w Antyradio zajrzy do Beer & Bones. Pewnie podpisywać na przykład płyty Moonspell. Przy okazji warto także wspomnieć, że Moonspell będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Castle Party, która odbędzie się w Bolkowie od 16 do 19 lipca. I na to wydarzenie już niebawem będę miał dla was kilka podwójnych karnetów.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

0: The Rolling Stones. A tymczasem najnowszy album zatytułowany Foreign Tongues trafi do sklepów i do streamingu 10 lipca. Już znamy kolejne single zapowiadające to wydawnictwo. Stonesi opublikowali klip do utworu Jealous Lover. Tym razem jest to soulowa, funkowa piosenka. Już możecie zobaczyć ją w sieci. Natomiast jest także wersja audio jeszcze jednego utworu. Warto sprawdzić. A przede mną kilka karnetów na Castle Party Festival, który odbędzie się od 16 do 19 lipca w Bolkowie. I myślę sobie, że oda do Bolkowa to będzie taki dobry temat do waszych zmagań. Napiszcie odę do Bolkowa i ślijcie ją na adres kasprol@antyradio.pl. Macie pół godziny z hakiem, więc spokojnie, a ja się karnetami odwdzięczę. Czekam.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. Każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo.

0: przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Black Sabbath. The Hive.

0: Agnieszka Suflera.
1: Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Nie tak dawno twórca tego utworu miał urodziny. Pamiętacie, mówiłem o tym w Lokomotywie w Antyradio. David Page, Rosanna, to to wielki hit sprzed lat. Tymczasem wspominałem o Beatlesach, bo zespół opublikował na swoim kanale zapis wideo ze słynnej transmisji, którą oglądały miliony. To się wydarzyło w czerwcu, 25 czerwca, więc rocznica. W 67 roku Beatles wzięli udział w transmisji programu Our World. Była to pierwsza na świecie satelitarna transmisja na żywo, którą chyba w ponad 25 krajach oglądało kilkaset milionów ludzi. Zespół The Beatles przypomniał to oczywiście w rocznicę tego wydarzenia. To jest nagranie, które zostało trochę odrestaurowane. Więc jeżeli macie ochotę, zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Przepięknie. I orkiestra symfoniczna tam jest, i publiczność, i kwiaty. No i oni, Beatlesi. Robi wrażenie, przyznaję. Odrestaurowanej wersji też lepiej się to ogląda i lepiej się tego słucha. Skoro jesteśmy przy Beatlesach, to dziś mijają 63 lata od momentu, kiedy w pokoju hotelowym w Newcastle John Lennon i Paul McCartney skomponowali słynną piosenkę. Wielki przebój czwórki z Liverpoolu. Swoją drogą, singiel z tą piosenką ustanowił wiele rekordów na listach przebojów i został chyba najlepiej sprzedającym się w ogóle singlem całej dekady na Wyspach Brytyjskich. Dziś mijają 63 lata od powstania kompozycji. A tak to leciało.

0: Cedar zamykają tę część Lokomotywy w Antyradio za moment, prawda? A ja wracam tuż po 15.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ty plus wakacje w ogrodzie równo

0: czy jest.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.
6: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi, legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Już po przesłuchaniu nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprzątanie po wypadku na kolei w Wielkopolsce. Mniej utrudnień wieczorem. Stan wyjątkowy na Krymie. Bolesne okazują się ukraińskie uderzenia.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa 4 osób. Do samej napaści z użyciem 15-centymetrowego noża doszło wczoraj po południu. Ucierpiał lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki. Agresor, jak się okazało, był pod wpływem narkotyków. Atakował zupełnie przypadkowe osoby. Grozi mu nawet dożywocie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeszcze dziś wieczorem ruch może być częściowo wznowiony po kolejowym wypadku w Wielkopolsce. Kolejarze podnoszą specjalny dźwigami wagony pociągów, które wykoleiły się w Białośliwiu. To skomplikowana akcja, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
2: Ekipy techniczne robią co mogą, by jak najszybciej wkoleić te wagony. Wówczas możliwe będzie ocenienie stanu infrastruktury. Jeżeli będą wymagać tory jakichkolwiek prac, wówczas będziemy również podejmować jak najszybsze działania.
0: Na razie na fragmencie trasy między Bydgoszczą a Piłą jeździ komunikacja zastępcza. Do wypadku doszło wczoraj około 18:00. 11 osób zostało poszkodowanych, 3 trafiły do szpitala.
1: Prawda Antyradia.
0: Stan wyjątkowy ogłaszają okupacyjne władze Krymu. Ma to pomóc zapewnić stabilne funkcjonowanie we wszystkich obszarach, jak czytamy w obwieszczeniu tamtejszego gubernatora. To dobrze oddaje sytuację Półwyspu po ostatnich ukraińskich atakach. Paliwa nie da się kupić, są też ograniczenia w sprzedaży żywności. To efekt celnych uderzeń na infrastrukturę paliwową i mosty łączące Krym z lądem.
1: Prawda Antyradia.
0: Nad wodę autobusem. Wakacyjny rozkład jazdy wjeżdża do Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
3: Przez najbliższe 2 miesiące autobusy, tramwaje i trolejbusy będą jeździć według wakacyjnego rozkładu jazdy. Wśród zmian znalazły się między innymi częstsze kursy do popularnych kąpielisk. ZTM Michał Wawrzaszek.
4: Spośród miejsc, do których ułatwiony zostanie dojazd podczas wakacji, jest między innymi basen miejski Mosir w Piekarach Śląskich, Zalew Sosina w Jaworznie, Jezioro Czechowice w Gliwicach, czy też plaża miejska w Będzinie.
3: Ponadto ZTM szykuje wakacyjne przejazdy zabytkowym tramwajem i trolejbusem. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: 2,5 minuty po 15:00. Pełna kultura, zapraszam. Będzie drugi sezon Rancha Datonów. Paramount ogłasza to jeszcze przed końcem emisji pierwszego sezonu. I nie ma się co dziwić, bo premiera pierwszej odsłony była największą w historii Paramount Plus, u nas Sky Showtime. Fabuła kręci się wokół dalszych losów Beth i Ripa, których możecie kojarzyć z innego hitu tej platformy, Yellowstone. W tych rolach, jak wcześniej, Kaylee Reilly i Cole Hauser. Kiedy spodziewać się kontynuacji, jeszcze nie wiadomo. Potwierdzają się przecieki o wysokiej cenie GTA 6. Jako że przedsprzedaż wystartowała, Rockstar odkrył karty. Cyfrowa wersja będzie kosztować 350 zł. Pudełkowa 400, bez samej gry w środku. Zamiast płyty czy innego nośnika, jak to było w zamierzchłych czasach, będzie kod umożliwiający pobranie zawartości przez internet. Premiera pod koniec listopada, tylko na konsolach nowej generacji.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
0: Na termometrach w granicach 32 stopni najcieplej w Rzeszowie i Opolu. To na razie rozgrzewka. Od jutra piekielny skwar w całym kraju. IMGW wydało alerty trzeciego najwyższego stopnia dla prawie całej Polski. Tylko nad morzem i w górach ostrzeżenia drugiego stopnia. W niedzielę i poniedziałek termometry mogą pokazać nawet 40 stopni.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Kolejna wiosna, światła miasta z nowej płyty.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Panowie przygotowują się do występu na dużej scenie Poland Rock Festiwalu, ale też Dawid Karpiuk przygotowuje się do wydania solowego krążka. Poszperajcie trochę w sieci, bo jest nowy solowy numer Dawida Karpiuka, wokalisty grupy Dziwna Wiosna. Miłe nagranie, warto posłuchać. 12 minut po godzinie, 11 minut w zasadzie po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio i wracam z tematem PJ Harvey, bo artystka zaprezentowała nowy singiel Voyager. To taka pierwsza premierowa kompozycja od chyba 3 lat. Utwór powstał podobno pod wpływem fascynacji artystki kosmosem, a główną inspiracją stały się legendarne sondy Voyager 1 i 2, które NASA wystrzeliła w przestrzeni w drugiej połowie lat 70. To zapowiedź też nowej płyty, ale podobno szczegóły jeszcze są trzymane mocno w tajemnicy. Jeżeli coś jednak się pojawi w redakcji, błyskawicznie wam o tym w Lokomotywie opowiem.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: A za moment zaglądam do skrzynki listonosza kasprol@antyradio.pl. No i sprawdzę, jak tam wasze ody.

0: czy będzie Psycho Killer w tym roku na Openerze. Co prawda nie w wykonaniu Talking Heads, ale Dan Byrne będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji, przypominam. Poza tym The Cure, Florence and the Machine, Nick Cave and the Bad Seeds, sporo się będzie działo. Sporo się będzie działo także w Bolkowie na Castle Party Festival między 16 a 19 lipca. Ale się Państwo rozpisali. Bardzo dziękuję za aktywność. Aga napisała: gdy letnie słońca pali dolnośląskie drogi, w stronę Bolkowa kierujemy nogi. Tam, gdzie stare mury pamiętają wieki, zjeżdżają się mroczne rokowe kaleki. Glany tną asfalt, pot zalewa oczy. Każdy czeka na moment, aż noc ich otoczy. Dźwięk basu niesie się po okolicy, budząc duchy w zamku i ludzi na ulicy. O, Bolkowie, ty serce alternatywy, gdzie każdy z nas czuje, że naprawdę jest żywy. Wznosimy toast za twoje kamienie, za wieczną muzykę i wieczne wspomnienie. No, pięknie napisane. A co tutaj z drugiej strony Magdalena? O, Bolkowie, mały grodzie pośród wzgórz, przed większą część roku cichy jak kamień zamkowych murów, lecz gdy lipcowy zmierzch zapada nad doliną, budzisz się do życia czarniejszego od nocy. Tutaj czerń nie jest kolorem żałoby, lecz sztandarem wolności. Tutaj makijaż jest zbroją, a koronki latek z ceremonialnym strojem. Nikt nie pyta, dlaczego wyglądasz inaczej, bo właśnie dlatego jesteś u siebie. O, Bolkowie, na kilka dni stajesz się stolicą nocy, królestwem nietoperzy, cybergotów, romantyków mroku i dzieci industrialnych rytmów. Twoje uliczki uczą, że odmienność potrafi być najpiękniejszą wspólnotą. Polski język, trudny język, niech więc trwa pieśń zamkowych murów, niech namiot w parku nigdy nie milknie, a Leszy niech strzeże drogi wszystkim, którzy co roku wracają, bo wiedzą, że dom czasem znajduje się tam, gdzie wszyscy ubrani są na czarno, a noc trwa od pierwszego koncertu do ostatniego uderzenia basu. I wiecie co? Też jeszcze nie wszystko napisałem, przeczytałem, bo sporo tego jest. Bardzo dziękuję, ale dziewczyny, Patrycy, Magdalena i kto tam był, i Agnieszka. Macie podwójne karnety na tegoroczny Castle Party Festival. Przypomnę, 16-19 w Bolkowie wszystko się odbywa, a jedną z głównych gwiazd będzie Moonspell, którego wokalistą jest Fernando Ribeiro, a tenże facet pojawi się dziś w Antyradiu po godzinie 16 w parze z głośników. Przypominam.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko

0: 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hej, zwrotu mocy!
11: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
12: Nie trzeba nas myć!
13: Ale etykieta musi być!
11: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: Też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Kaufman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
3: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Przedpremierowy odsłuch nowej płyty Moonspell dziś w Warszawie. Fani będą mogli posłuchać krążka Far From God razem z wokalistą zespołu. W programie będzie zresztą jego DJ set i oficjalny merch. Wejście do Beer & Bones jest biletowane. Darmowy i niebiletowany jest natomiast odsłuch Antyradia. Fernando Ribeiro odwiedzi dziś naszą parę z głośników. Odsłuch domowy mogą sobie już zrobić fani Metalliki. Ukazała się wyczekiwana reedycja albumu Reload, nie tylko na podstawowym CD i na winylu, ale też w nieco rozszerzonym formacie na 3 CD i przede wszystkim w wielkim boksie z kilkoma winylami, kilkunastoma CD, z płytami DVD i z fizycznymi bonusami. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
2: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

No Doubt i Just a Girl. Na 21 minut przed godziną 16 w Lokomotywie w Antyradio. Jeszcze jedną ważną rzecz znalazłem w muzycznej karcie kalendarza, bo w 2008 roku, 26 czerwca, magazyn Total Guitar ogłosił, że wykonanie piosenki You Shoot Me All Night Long przez kanadyjską wokalistę AC/DC, przez kanadyjską wokalistkę Celine Dion, piosenki AC/DC, stało się najgorszym coverem w historii. A za najlepszy cover uznano to nagranie, ale w wykonaniu Jimiego Hendrixa.

0: zazdrościmy tym, którzy będą na Bloodfestie i będą oglądać Youngblooda.
1: A my wczoraj rozdawaliśmy
0: może i słuchać
1: bilety.
0: Nawet, może i słuchać.
1: A dzień dobry tak w
2: ogóle. A dzień dobry, a właśnie, a dzień dobry.
0: Ale państwo się ubrali w biel i czerwień.
2: I burgund taki.
1: Bo
2: taki
1: my jesteśmy burgund. Patriotyczną audycją.
2: To prawda. Dzisiaj będziemy reprezentujemy mieli... Polskę. Sandra ma takie pszeniczne włosy.
1: A Tomasz ma twarz jak cherubinek.
2: Chciałeś powiedzieć jak kartofel chyba.
1: Poczekaj, polski, bo tu jeszcze jest ziemniak. Raz pol ciągle, wiesz?
0: To ja już przepójdę.
2: Wiecie? Co tam mówiłeś?
0: Nie,
2: że co?
0: Nie będę wam przeszkadzał. Po prostu dziękuję bardzo.
2: Bilety na opener dzisiaj mamy.
0: Miło was było widzieć. Fajnie, dziękuję. Do widzenia.
1: Pa! Pa.

0: Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie ustyranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie ustyranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
14: Oj, lubię, lubię, Barbara.
13: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
14: O, i to lubię najbardziej.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99.

0: sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
5: Powiedzmy matkę, jakiej nie przeżyli.
4: Audioslave.

0: Polskie Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dziecko utonęło na Mazowszu. Pilnujący go ojciec był pod wpływem alkoholu. Buntem zaczynają grozić rosyjscy żołnierze. Miszalski nie wiedział, co mówi w sprawie metra w Krakowie, stwierdza tymczasowy prezydent.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. 8-letnie dziecko utonęło w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec był pod opieką pijanego ojca. Mężczyzna miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Do samej tragedii doszło wczoraj wieczorem. Dziecko udało się odnaleźć w ciągu 40 minut od zgłoszenia, ale na ratunek było już za późno. W ubiegłym roku na terenie działania garnizonu mazowieckiej policji doszło do 19 utonięć, do 8 w okresie wakacyjnym.
0: Prawda Antyradia.
1: Rosyjska armia grozi buntem. W zasadzie jeden żołnierz, który odważył się wrzucić na Instagram nagranie, gdzie domaga się spotkania z Putinem i grozi właśnie buntem wojska. 39-letni młodszy sierżant przekazał przy okazji, że żołnierze są okradani przez dowódców i torturowani za odmowę wykonywania samobójczych rozkazów. Wideo wykręciło 11 milionów wyświetleń w ciągu jednego dnia. Kreml zapowiedział, że przyjrzy się sprawie, czyli żołnierz pewnie skończy jak Prigorzyn albo gorzej.
0: Prawda Antyradia.
1: Nie w 2030, a dekadę później może się rozpocząć budowa metra w Krakowie. O opóźnieniu poinformował pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Jego zdaniem pierwotny termin był nierealny.
2: To jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś, nie wiem, entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą. No ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
1: Kracik podkreśla, że samo uzyskanie decyzji środowiskowej może zająć miastu 10 lat.
0: Prawda Antyradia.
1: Będzie łatwiej pozbyć się gruza. 30 czerwca w życie wchodzą przepisy, które ułatwią złomowanie pojazdów. Olmet, Anna Swoboda.
3: Osoby chcące zesłomować auta nie będą już musiały z dokumentami, zaświadczeniami o złomowaniu pojazdów ze stacji demontażu wędrować po urzędach celem wyrejestrowania pojazdu, tylko ten obowiązek będzie w całości scedowany na stację demontażu pojazdów.
1: Przy okazji warto przypomnieć, że na złomowaniu samochodu można zarobić od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Na termometrach w granicach 32 stopni najcieplej w Rzeszowie i Opolu. To na razie rozgrzewka. Od jutra piekielny skwar w całym kraju. IMGW wydało alerty trzeciego najwyższego stopnia dla prawie całej Polski. Tylko nad morzem i w górach ostrzeżenia drugiego stopnia. W niedzielę i poniedziałek termometry mogą pokazać nawet 40 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Trzeba przyznać, w bardzo dobrej formie pan Brian Warner ostatnimi czasy. Marilyn Manson znaczy się oczywiście i Exit Wound na antenie Antyradia, a my mówimy dzień dobry, Tomasz Ambroży, Obertyn.
2: Boże, powiedzieliśmy to tak polifonicznie. Tak, para z głośników, wasz ulubiony duet od czasów Flipa i Flapa. Jesteśmy z wami do godziny 20. Będziemy mieli dla was jeszcze dzisiaj między innymi informacje o tym, że jacyś kowboje napadli na pociąg z Niemiec wiozący amunicję oraz termomiksy. Zgadnijcie, co zajumali.
1: No, będzie też konkurs, bo jak żeby inaczej, tym razem mamy dla was wejściówki na Open Air, a to jest ostatnia chwila, żeby je zgarnąć, bo kończy się nasz tydzień z Open Air Festival i właśnie u nas dzisiaj te wejściówki, także słuchajcie nas, bo już niebawem powiemy, jak je zgarnąć.
2: Będzie również nasz gość, Fernando Ribeiro z Moonspell, to po godzinie 18:00, jeśli macie jakieś pytania do Fernando, to piszcie już teraz na paramaupaantyradio.pl.
1: A tymczasem byczki Queen w wasze uszy oddajemy, lejemy.

0: Depesze i Precious, My Precious w parze z głośników 23 minuty po godzinie 16. No to jest numer, który naprawdę bardzo sobie cenię i lubię, ale za kilka chwil przeniesiemy się do Sweet Home Alabama.
1: A tymczasem... Ale rzeczą prawdziwie Precious są, słuchaj, bilety na Openera, bo to już za chwilę ta impreza. A tak się składa, że my je mamy i chętnie je rozdamy w parze
0: mamy
1: z głośników.
0: Też mentalnie po 3 lata.
1: Tak, to... razem 6. Słuchajcie, festiwale to jest czas, na którym wiadomo, niespecjalnie chce się wydawać dużo hajsu, prawda?
0: Oczywiście.
1: Prawda. Więc mamy dzisiaj takie pytanie, zadanie dla was właściwie konkursowe. Przepis na doskonały festiwalowy obiad. I teraz tak, nie macie żadnej kuchenki, piekarnika, sprzętu, termomiksa, niczego nie macie. Macie tylko max 3 dychy i musicie z tych 3 dych przygotować menu złożone z 2 dań i deseru.
0: No proszę bardzo, taka sałatka z pieniędzy. Dalszy nie, no kombinujcie. I dzwońcie ze swoją odpowiedzią pod numer 321-321-600. Pamiętajcie, kiedy dzwonicie, zostawiajcie nam na koniec numer telefonu do siebie. Obiecujemy, nie będziemy go wrzucać do żadnych baz danych, tylko po prostu oddzwonimy w razie czego, żeby wręczyć nagrody. A już za chwilę, Lynyrd Skynyrd, tak jak obiecaliśmy.
2: Hi, we're Guano Apes.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antiradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masaka. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media

0: cenach.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. John Jett. Sam Fender. Sisters of Mercy. Eagle Eye Cherry. Tonight, fight the break of dawn. Alice Cooper.

0: Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Brian Adams coś szykuje. Muzyk w mediach społecznościowych zapowiedział nową muzykę na najbliższą środę. Czekamy na rozwój wydarzeń. Szybki rozwój wydarzeń przy Windmill Lane Studios w Dublinie. Monitoring przed drzwiami miejscówki U2 zarejestrował oświadczyny. Romantyczny fan w przeciwieństwie do Bono znalazł to, czego szukał. Powiedziała tak. Around the Rock dziś w Czerwionce Leszczynach. Na festiwalu zagrają Zalewski, Król, Vader, Big Cyt i Karnal. Otwarcie bram imprezy za godzinę, koncerty zaczną się o 18:00. The Wow Signal już tu jest. Muse opublikowało nowy album, 10 kawałków na winylu, CD i w streamingu. Przekładają się na 46 minut rocka w odsłonie kosmicznej. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Piosenka, która dosłownie przywraca wiarę w człowieczeństwo, bo jest o bohaterze, który drzemie w każdym z nas, w każdym człowieku. Foo Fighters i My Hero.
2: Wy macie szansę zostać bohaterami waszego domu, bo dzisiaj jest taki konkurs, który polega na tym, żeby wymyślić menu na festiwalowe. Menu za trzy dychy. Nie macie kuchenki, nie macie piekarnika, nie macie piecyka, żadnego sprzętu. Szykujecie menu złożone z dwóch dań i deseru. Żeby festiwalowicz miał krzepy. I teraz uwaga, Krzysztof nam na przykład taką propozycję złożył. Obiad w upał może być tylko jeden, danie pierwsze flaczki, a bardziej muszczki wypalone na słońcu w pogo. Drugie danie, niezły bigos z kotła pod sceną. Danie numer trzy, deser w ten gorący dzień to ciepły lód, taka mała gałeczka. Za świadectwo z paskiem, rzecz jasna, a o czym pomyśleliście z boczuszki? No, ja nie o niczym.
1: Nie, nie o niczym, absolutnie. Ciepły lód to może być tylko jedno skojarzenie. Piszcie paramałpa@antyradio.pl i dzwońcie 321-321-600. Do wygrania jest podwójny karnet na Open Air Festival. 1-4 lipca, Gdynia. Także cały czas czekamy, a tymczasem AC/DC i Rock and Roll Train.

0: Zu heiß
1: to zawsze.
0: Śpiewa Till Lindemann. Dzisiaj jest bardzo faktycznie hajs, bo upalny upał wjechał nam nad Polskę, ale my tutaj was w Antyradiu dobrze odpowiednio schładzamy tam,
1: oczywiście,
0: gdzie trzeba.
1: Oczywiście, że tak. No i kochani, wczoraj pojawił się nasz kalambur dźwiękowy. Mhm. W konkursie Ostatni będą pierwszymi. Każdy, kto rozszyfrował, ten zgarnął powodzenie w Alkowie na wieczór, czyli stosunkowo udane pożycie. Przypomnijmy kalambur.
2: Puka się.
3: Owszem, ale ładniejsze.
4: Do nieba, niebo, do piekła. Za tobą będę szła.
5: Pierwsza okazja, Krystiana Ronaldo z daleka, ależ bramka niesamowita!
1: No i jaka piosenka była ukryta w kalamburze? O to chodziło, dzwoniliście 321-321-600.
6: Pytam, czyżby chodziło o Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses?
1: Guns N' Roses, jak mawiało się w czasach mojego dzieciństwa.
0: Brawo!
1: Tak, brawo! Gratulacje. Kolejny kalambur pojawi się jeszcze na pewno w parze z głośników, a już za chwilę pojawi się Prawda Antyradia.
7: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
8: Alex Lifeson, also of Rush.
9: Hi, this is Steph from Placebo.
10: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
11: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Sąd zdecydował w sprawie Francuza, który sparaliżował warszawskie metro. Pozytywna ocena Kijowa, konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. W dzień z nieba będzie lał się żar, a w nocy będą spadać gwiazdy w weekend.
0: Prawda Antyradia.
10: Minęła 17:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest areszt dla obywatela Francji, który pałętał się w tunelu warszawskiego metra. 22-latek posiedzi za kratkami przez 3 miesiące. Może wtedy zechce wytłumaczyć, czego szukał pod ziemią. Na razie milczał podczas przesłuchania. Wiadomo, że forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. Do incydentu doszło w środę. Około połowy pierwszej linii metra było zamknięte w godzinach szczytu, a później drugi raz po południu.
0: Prawda Antyradia.
10: Poprawiły się relacje między Polską a Ukrainą dzięki konferencji na rzecz odbudowy w Gdańsku. Tak uważa wicepremier Ukrainy Taras Kaczka. Biznes potrafi ze sobą rozmawiać, mówi polityk.
11: To jest największa inwestycja dlatego, żeby patrzeć w przyszłość i z tego korzystać i budować takie wspólne ambicje na całą Europę.
10: Konferencja w Gdańsku kończy się dziś. Kolejna taka będzie w przyszłym roku w Estonii.
0: Prawda Antyradia.
10: Chcesz polecieć na wakacje? To się zachowuj. Katowice Airport przypomina, co na lotnisku można, a czego nie można robić.
12: Katowice Airport radzi, by w sezonie wakacyjnym na lotnisku pojawić się nawet 3 godziny wcześniej z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Warto też odpuścić sobie głupie żarty. Straż Graniczna Michał Michnold.
13: Obowiązkiem obsługi podczas odprawy biletowo-bagażowej jest zapytanie o przewożenie przedmiotów niebezpiecznych. I tutaj obserwujemy bardzo często żarty ze strony podróżnych, którzy w przypływie wyluzowania wakacyjnego żartują, że przewożą na przykład pistolet, albo granat, albo bombę. Kończy się to zazwyczaj mandatem karnym, natomiast osoby nie są wpuszczane na pokład samolotu.
12: Strażnicy graniczni przypominają też, by nie zostawiać bagażu bez opieki. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
10: Meteory z roju czerwcowych botydów będą lecieć z nieba. To nieprzewidywalny rój o zmiennej częstotliwości. Zdarzało się, że owocował nawet 100 zjawiskami na godzinę. Niewykluczone, że w nadchodzący upalny weekend będzie szczyt aktywności tego roju. Prawie 2,5 minuty po 17. To była Prawda Antyradia.
6: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
10: Na termometrach w granicach 32 stopni, w okolicach 30, w zasadzie w całej Polsce, tylko na wybrzeżu bliżej 20. Od jutra skwariusz w całym kraju. IMGW wydało alerty trzeciego najwyższego stopnia dla prawie całej Polski. W niedzielę i poniedziałek termometry mają pokazać nawet 40 stopni.
6: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest CarBazar, ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Zwarci i gotowi jak zwykle Sandra Hajduk-Popińska,
15: Tomasz Ambroże Obeltyn i całujemy się.
14: Dobra, kiss.

0: Jeszcze w zielony gramy, jeszcze nie umieramy. Play Your Games to Greta Van Fleet w parze z głośników. No a my jesteśmy z wami aż do godziny 20:00 po nas Turbo Top. Także pamiętajcie, żeby zagłosować na swój ulubiony kawałek i śledzić kolejne wydanie waszej i naszej ulubionej listy przebojów.
1: Tymczasem doniesienia niemalże z dzikiego zachodu, kochani. W Węglińcu jacyś kowboje napadli na pociąg z Niemiec wiozący amunicję oraz termomiksy.
0: No, jak donosi portal Donald.pl, prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do sądu w Zgorzelcu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom. W roku 2023 mieli ukraść 4 skrzynie z amerykańską amunicją artyleryjską i 54 termomiksy.
1: Biegli oszacowali straty na około 315 tysięcy złotych, z czego, co ciekawe, tylko 15 tysięcy to wartość amunicji.
0: No, czyli faktycznie bardziej opłaca się strzelać do gości, przepraszam, do wroga, niż uraczyć go ciastem.
2: Tak, to prawda.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Bon Jovi już teraz. Bad Medicine. Jedziemy.

0: paramaupa@antyradio.pl albo dzwońcie 321-321-600.
1: Dzień dobry, uważam, że zdanie jest banalnie proste. Aha. Jako rolnik z dziada, pradziada, zacznę od deseru, czereśnie, może być 4, może 5. Pyszny deser nie kosztuje więcej niż 30 groszy. Nie. Tylko trzeba szybko zjeść, zanim szpaki się zleca. Później zupa też, tutaj nie trzeba nic kombinować. Troszeczkę bułki, troszeczkę czosnku, to wymieszać ładnie z wodą. Pyszna masa się robi.
0: To
1: najlepsza rzecz w kosmosie. A jeżeli chodzi o drugie danie, no to proszę Państwa, tutaj nic więcej niż trzeba poza kiełbaską. Dobrze by było troszeczkę podrzeć zapalniczko, ale nie trzeba. To przejdzie z musztardą.
0: No pewnie, że przejdzie z musztardą. Świetny pomysł. 321-321-600 na takie menu właśnie czekamy.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej

0: Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
11: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Brawa dla tego pana i dla organizatorów. W związku z ekstremalnymi upałami fani wybierający się na dwa koncerty Dawida Podsiadło na PGE Narodowym w ten weekend mogą wnieść dowolną liczbę półlitrowych butelek z wodą. Na miejscu będzie na nich każdego dnia czekało kolejne 50 tysięcy darmowych butelek i beczkowozy, a w barach woda będzie sprzedawana za 3 zł i nawet nerkę wniesiecie. The Humanized to nie tylko fani na niektórych wydarzeniach, ale też tytuł nowego kawałka Bring Me The Horizon, który właśnie trafił do sieci. Kolejne Rock Newsy 31 sierpnia. Do tego czasu po informacje ze świata muzyki odsyłam przede wszystkim do pełnej kultury i do pełni kultury. W Antyradiu oczywiście.
10: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: I w tym momencie na estradę w teledysku wchodzi Courtney Cox, czyli Monika z przyjaciół Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Tak mniej więcej czujemy się, obcując z naszym uniwersum obłędu. Tańczymy sobie po ciemku. Para z głośników, 20 minut do godziny 18.
1: Dziwne rzeczy w świecie się dzieją i tak na przykład, kochani, czy woda może zapłonąć? Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście. Okazuje się, że tak. I to we Wrocławiu.
0: Podczas burzy piorun uderzył w fontannę multimedialną przy hali stulecia, trafiając w dyszę głównego gejzera. Efekt? Spalone elementy instalacji, uszkodzony system lamp i odwołane do odwołania pokazy specjalne.
1: O, Wrocław właśnie udowodnił, że w naszym kraju nawet woda potrafi mieć zwarcie z rzeczywistością.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: My za to na żadne zwarcie nie idziemy, dobrą muzykę wam gramy, a za chwilę tu do nas przyjdzie gość tajemniczy.
0: Tak, Portugalczyk.
1: Nie Ronaldo,
0: ale lepiej będzie tak. To wokalista Moonspell. Także nie oddalajcie się nigdzie, tymczasem Fall Out Boy i Beat It.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Obaj panowie genialni, każdy w swoim gatunku. Smyfi Kocen oraz numer Outlaw na antenie Antyradia właśnie teraz.
2: A my rozdajemy wam podwójny karnet na Open Air Festival w Gdyni. Pytamy o przepis na doskonały festiwalowy obiad. Nie masz kuchenki, piekarnika, żadnego sprzętu. Masz za to 3 dychy. Przygotuj menu złożone z 2 dań i deseru. 321-321-600.
3: Słuchajcie, myślę, że w sytuacji festiwalowej warto zadbać o energię, proteiny, czyli białeczko.
2: Tak.
3: A jako, że mamy sezon, to proponuję 3 kilo bobu. Akurat 30 zł.
2: To się nazywa zadać komuś bobu.
1: Trzeba uważać z tym bobem, bo później...
2: Tak, no ale już nie wchodźmy w szczegóły. 321-321-600.
4: Dzień dobry.
2: Dobry.
4: Proponuję typowo polską kuchnię, czyli pierwsze danie to będzie polski hot dog, kabanosek zawinięty w kajzerkę. Drugie danie, polskie sushi, czyli w klasę szynki, troszeczkę serka topionego i ogóreczek. No i na deser polskie tiramisu, czyli jogurt z herbatnikiem.
2: To nie wiedziałem, że to jest polskie tiramisu.
1: Ja tam za tym bobem jestem.
2: Tak jest. 321-321-600. Kombinujcie dalej, a już za chwilę specjalny gość w parze z głośników.
5: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
6: Hey, what's up, it's Shannon.
7: And this is Sully from Godsmack.
8: Hey, this is Rob.
9: This is James from Metallica.
10: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99.

0: każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Serbia pomoże szukać Marcina Romanowskiego, poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Utrudnienia na obwodnicy Wrocławia. Zderzyło się tam 5 aut. Polacy lubią sobie dogadzać, ale nie lubią za to płacić.
3: Prawda Antyradia.
2: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Serbia deklaruje współpracę w sprawie ścigania Marcina Romanowskiego. Prokurator generalna Serbii spotkała się ze swoim polskim odpowiednikiem, bo są podejrzenia, że polityk zaszył się właśnie na Serbii. Jest ścigany za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Miał azyl od poprzedniego węgierskiego rządu, ale że władza się zmieniła, to Romanowski się ulotnił. Na razie jednak Serbowie nie wiedzą, czy poszukiwany jest u nich w kraju.
3: Prawda Antyradia.
2: Ogromne utrudnienia po karambolu na wschodniej obwodnicy Wrocławia. Między węzłami Wrocław Zachód a Wrocław Lotnisko na pasie w stronę Warszawy zderzyło się 5 aut. 5 osób odniosło obrażenia. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
3: Prawda Antyradia.
2: Zamknięte w samochodzie dziecko to wystarczający powód, żeby w czasie upału zbić szybę w tym aucie. Policja przypomina, to ratowanie życia. Tylko działajmy z głową, warto zawiadomić mundurowych, mówi Przemysław Kędzior.
4: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
2: W przypadku zwierząt też jest to dozwolone.
3: Prawda Antyradia.
2: Lubimy dbać o urodę i zdrowie, ale bez szastania pieniędzmi. To wniosek z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i SGH.
5: Lubimy o siebie zadbać. ZPF Agnieszka Kozioł.
6: W ciągu ostatnich 12 miesięcy z produktów lub usług związanych ze zdrowiem, wyglądem i dobrym samopoczuciem skorzystało 60% badanych.
5: Ale to jest wellness na miarę naszych możliwości. ZPF Rafał Tomkowicz.
7: Ponad 79% badanych przeznacza na ten cel nie więcej niż 300 zł miesięcznie, a połowa respondentów wydaje maksymalnie 100 zł.
5: Większość z nas nie odwiedza regularnie spa, raczej aptekę i drogerię.
6: Aż 67,5% respondentów wskazało suplementy diety i witaminy, a 67% kosmetyki i pielęgnację.
5: Joanna Obuchowska, Antyradio.
2: 2,5 minuty po 18:00. To była Prawda Antyradia.
8: Pełna kultura, zapraszam. Jason Bourne nie była kobietą, ale może będzie. Takie rewelacje serwuje Jeff Snyder, którego przecieki nieraz się sprawdzały. Ponoć Universal szykuje się do powrotu tej serii filmów, ale w formie zupełnie nowego rozdania. Zamiast Matta Damona w głównej roli miałaby wystąpić Zendaya. Ponoć wytwórnia zaczęła rozmowy z aktorką, ale nie wiadomo na jakim są etapie. Lata temu, jeszcze przed Nie czas umierać, krążyły pogłoski, że James Bond też ma zostać kobietą. I ta kwestia wydaje się być już rozstrzygnięta, choć casting pozostaje otwarty. Według portalu Deadline poszukiwania nowego aktora do roli agenta 007 wejdą w sierpniu w kolejny etap przesłuchań. Ponoć branych pod uwagę jest 5-7 aktorów. Nic nie wiadomo o aktorkach. W ścisłej czołówce Jacob Elordi, Harris Dickinson czy Callum Turner.
9: Sponsorem programu są...
2: Prawie 33 stopnie pokazują termometry w lubuskich Słubicach, tam obecnie najcieplej, w okolicach 30, w zasadzie w całej Polsce, tylko na wybrzeżu około 23. Od jutra skwariusz w całym kraju. IMGW wydało alerty 3. najwyższego stopnia dla prawie całej Polski. W niedzielę i poniedziałek nawet 40 stopni na termometrach.
9: Sponsorem programu były militaria.pl.
3: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
10: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
11: Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To Manam, a już za chwilę naszym gościem
12: Fernando Ribeiro, frontman grupy Moon, Spela. Tymczasem wolni, wolni. W ten upał się nie spieszymy.

0: starea zgłośników w Antyradiu.
1: Europe i One on One, czyli jeden na jednego, a jeden na dwoje. Jest z nami dzisiaj Fernando Ribeiro z zespołu Moonspell.
2: Hi Fernando, great to have you here.
3: Hello, it's great. Thanks for having me.
2: Thanks for coming here. How do you find Poland and Warsaw so far?
3: It's great, it's very hot.
2: Hotter than in Portugal right now.
3: No, yeah. But not for long. I love Warsaw. It's been not my first time here. I think the first time I've been in Poland was in 95. So imagine the evolution of Poland.
2: Oh,
3: and
2: yes.
3: You guys know it's so different for the better. I mean,
4: it's
3: worlds. Yeah, it's a different world, unfortunately. I think you guys made the right choices.
4: Yeah, so, yeah, I think so too.
3: Congratulations.
2: In the past.
3: not like Portugal, that we're getting worse and worse. But it's great. We have a very big base of fans here. They're always welcome. They're very hospitable. I mean, Beer and Bones Craft, they've been so hospitable, always trying to get me drunk. But I'm still standing. It's wonderful. It's a wonderful city, yeah.
2: Let me translate it to our listeners. Zapytaliśmy Fernando, jak odnajduje Warszawę, Polskę, i przyznał, że no, zmieniliśmy się bardzo, odkąd był tu po raz pierwszy w 95 roku. Bardzo na korzyść. Pochwalił również jeden z klubów warszawskich. Powiedział, że próbują go tam nakarmić złotym płynem, ale on się nie daje i, jak powiedział, I'm still standing.
1: Fernando, you've been leading Moonspell for over 30 years. Looking back at the young guy from Portugal, started it 1992. What is the biggest thing that would surprise him about your life today?
3: I think even the smallest thing surprised myself 30 years ago. We're from Portugal. Portugal doesn't have a lot of tradition on rock and roll and metal, so I think we worked hard. We got really lucky with everything. Coming out of Portugal, being a bit the black horse of European scene. So I think the 16, 20 years old Fernando will be very surprised that I'm still here in Warsaw in a radio station. You know, I think everything will surprise him, because we never expected to last 30 seconds, you know, left alone 34 years. Next year we're going to celebrate with a big show in Lisbon for our 35th anniversary. Imagine that.
1: Zapytałem Fernando, co by, jaka rzecz jego z przeszłości zadziwiłaby najbardziej, jeśli chodzi o życie dzisiejszego Fernando. No to powiedział, że praktycznie każdy najmniejszy szczegół pochodzą z Portugalii. To nie jest kraj, który ma jakieś bardzo głębokie metalowe tradycje, więc no nie spodziewał się te 30 lat temu, że będą tak koncertować, że jedzie do Warszawy, że wystąpi w Antyradiu. Byli takim trochę czarnym koniem metalowej sceny.
2: Zdecydowanie. Do rozmowy z Fernando wrócimy już za chwilę, bo mamy jeszcze wiele pytań. Jeżeli wy macie do niego pytania, to piszcie na paramaupa@antyradio.pl.
1: Śmiało, nie krępujcie się, a teraz Three Doors Down, When I'm Gone.

0: I think we are the finger behind the button. So I think it's a welcoming tool. It can make our life easier, but I think obviously we will lose the opportunity and just make it more complicated. Mm. Because if you write, it's like music, no input, no output. Mm. If you write a good song, then hopefully the good song will be a good song when it arrives to people. And when if you write a good prompt in the ChatGPT, you'll use it as a tool. But I think we are lazy, and now we're making excuses, like mm. saying, for instance, the other day I read on Instagram, Portuguese history teachers are very concerned about ChatGPT because it's been rewriting story, mm. and men have been rewriting stories mm, since
1: right.
0: forever.
1: That's right.
0: So now we have someone to mm-hmm. blame, but I'm all up for new technologies. As long as it's balanced, mm-hmm. yeah.
1: Fernando znany jest z tego, że śpiewa teksty oparte na mitologii, na literaturze, więc zapytałam, co myśli o sztucznej inteligencji w muzyce i jak pięknie powiedział, to my jesteśmy tym palcem na guziku i to my decydujemy, jak daleko posunie się to zaangażowanie nasze w nowe technologie. Aczkolwiek przyznał, że czasami muzycy są nieco leniwi i nadużywają tegoż narzędzia.
2: You've got some meeting with Polish fans, yes,
0: yeah,
2: today? So, thank you very much for being here.
1: Thank you very much. It's a great pleasure
0: it's been
1: for
0: a pleasure.
1: Us. Did you have a chance to try pierogi or something?
0: Not yet, but the night is still young. So.
2: Fernando ma dzisiaj spotkanie z polską publicznością. Bardzo dziękujemy za to spotkanie z nami i ze słuchalnością Antyradia, a już za chwilę Iggy Pop i Passenger, także nie oddalajcie się nigdzie. Thank you very much.
0: Thank you.
3: Hey, this is Mike from Royal Blood.
4: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
5: Hi, I'm Jack White.
6: And I'm Brendan Benson.
7: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
8: Gwiazdy rocka w Antyradio.
9: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devils Pięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
16: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne. skuteczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
19: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
21: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Martin Garrix, David Byrne, Teddy Swims i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Antyradio. Bilety na opener.pl.
22: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: My mamy w Polsce autobus na hel, a Szwedzi mają helikoptery rodem z piekła, the helicopters, i don't let me bring you down. 15 minut do godziny 19.
1: Para z głośników wciąż bucha, no i dzisiaj jeszcze ustalimy, kto zgarnia karnet na opener.
0: Tak.
1: Także przypomnimy również pytanie konkursowe, wciąż jest jeszcze szansa, także bądźcie z nami koniecznie. No ale sprawdzamy również, co ciekawego dzieje się w kraju i na świecie. Teraz wiadomości ze świata. Sergiej Iwanow, były minister obrony Federacji Rosyjskiej oraz bliski współpracownik Władimira Putina, zmarł w wieku 73 lat. O jego śmierci poinformowały rosyjskie media państwowe, na które powołała się agencja Reutera.
0: Przyczyna zgonu nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej.
1: No, według wstępnych ustaleń przyczyną śmierci mogło być przeziębienie.
0: O.
1: No, zawiało go, gdy poślizgnął się i niechcący wypadł z okna na 13 piętrze.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Agnieszka Chylińska teraz w parze z głośników.

0: Telefony. Telefony i maile nam się rozdzwoniły i rozpisały, bo pytamy was dzisiaj o trzydaniowe menu na Openera, takie za trzy dyszki, nie więcej.
1: Tak. I bez palnika, bez kuchenki, nic.
0: Nic. I Magda nam na przykład napisała, słuchaj, że za taką kwotę to ma wrażenie, że musiałaby się przenieść do Openera 2011. Ja to pamiętam, kiedy jeszcze wykupywało się bony, a jak ktoś miał szczęście, to te bony znajdował gdzieś w trawie. No i tak, pierwsze danie do ogarnięcia, wystarczy się załapać na darmowe przekąski. Z drugim trudniej, bo tu wchodzi element szczęścia, no ale można spotkać znajomego, który kupił za dużo frytek, a na deser to co najwyżej można liczyć na Sweet Nothing od Calvina Harrisa.
1: Dobre, pyszne, podoba mi się to. 321-321-600, dzwońcie cały czas, jeden podwójny karnet na Open Air Festival w Gdyni czeka. Halo, dzień dobry, cześć, jaka jest twoja propozycja?
2: Skoro Open Air odbywa się nad Bałtykiem, postawiłem na piracki klimat. Menu jest proste, spójne i wierne jednej kulinarnej filozofii.
1: Tak.
2: Przystawką będzie tatar z draży korsarzy. Daniem głównym zostanie risotto z draży korsarzy, zaś na deser podam draże korsarzy. Cały budżet poszedł za burtę, więc pozostaje liczyć na pomyślne wiatry i bilety na Openera.
1: No, po takiej ilości draży korsarzy to wiatry na pewno będą pomyślne, także bądźcie z nami. Gdzie takie ja, przy niej ten ja.
3: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
4: This is Brandon Flowers.
5: Hi everybody, this is Dexter.
6: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rok na świecie.

0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.

0: Oj, walczyliście dzisiaj, walczyliście o te bilety na Openera. Zatrzęsienie maili, telefonów. Pytanie konkursowe było pytaniem kulinarnym. Oczekiwaliśmy od was menu, trzydaniowego menu na Openera, właśnie takiego do trzech dyszek, bez użycia piekarnika, termomiksa i innych różnych cudów. Świetne były pomysły. Były na przykład takie pomysły jak owocowy szaszłyk z polewą w słoiczku do zanurzania, żeby nie mieć lepkich rąk, prawda?
1: No, genialne.
0: Dobre.
1: Bardzo dobre, ale oto mamy zwycięzcę.
2: Dzień dobry, uważam, że zdanie jest banalnie proste. Jako rolnik z dziada, pradziada, zacznę od deseru, czereśnie. Może być 4, może 5. Pyszny deser nie kosztuje więcej niż 30 groszy. Tylko trzeba szybko zjeść, zanim szpaki się zleco.
1: No tak.
2: Później zupa, też tutaj nie trzeba nic kombinować. Troszeczkę bułki, troszeczkę czosnku, to wymieszać ładnie z wodą. Pyszna masa się robi, to najlepsza rzecz w kosmosie.
1: No.
2: A jeżeli chodzi o drugie danie, no to proszę państwa, tutaj nic więcej nie trzeba poza kiebaską.
1: No.
2: Żeby było troszeczkę podgrzać zapalniczko, ale nie trzeba. To przejdzie z musztardą.
1: No, oczywiście, że tak, z musztardą wszystko przejdzie.
0: Powiem ci, jak słyszę to menu, to aż mam ogniki w oczach.
1: Gratulacje. Tak. Radek bodajże jest zwycięzcą dzisiejszego
0: Radek
1: konkursu.
0: Radek leci na Openera.
1: Kolejna szansa, żeby jeszcze coś zgarnąć, będzie w tym tygodniu, bo tydzień jeszcze się nie kończy. Piątek, piąteczek, piątunio. Słuchajcie Antyradia bardzo uważnie cały czas.
0: A my teraz gramy wam te ogniki w oczach.

0: No i chce się żyć, kiedy takie numery lecą z wami prosto do waszych organizmów. Lejemy mrożoną, schłodzoną substancję w postaci najlepszego roka na świecie.
1: Aż mi się gęsia skórka pojawiła na ręce. Mhm. Dobrze, kochani, 26 dzień czerwca to jest, jak się okazuje, dla historii rock'n'rolla dzień bardzo ciekawy, bo 26 czerwca, dokładnie, 2005 roku, odbył się koncert Stonesów w Hollywood Bowl i słuchajcie, okazał się być tym najbardziej drogim w historii rock'n'rolla do tamtego momentu, bowiem fani zapłacili aż 249 funtów za miejsce siedzące na tymże koncercie. Takie zwykłe, wiecie, na sektorze, nie jakieś tam premium VIP, a to przekłada się na to, że minuta

0: koncertu Stonesów kosztowała ich 2 funty.
1: Chryste, Panie Jezu.
0: Panie, to drożej niż dzwonek polifoniczny za moich czasów.
1: Ty pamiętasz takie czasy?
0: Oczywiście.
1: O, proszę bardzo.
0: Jeszcze jedną mam dla Was ciekawostkę, jeśli chodzi o 26 dzień czerwca, bowiem to wtedy w 2008 roku magazyn Total Guitar zorganizował taki, powiedziałabym, ranking na najgorszy cover ever i uwaga, miejsce pierwsze trafiło do Celine Dion, która nagrała cover utworu AC/DC You Shook Me All Night Long. No ona niestety wstrząsnęła, ale w nieco inny sposób opinię publiczną tym numerem.
1: Najgorszy cover ever to jest też swoją drogą powinno być takie ćwiczenie logopedyczne. Dobrze, kochani, Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi. My wrócimy do Was już za chwilę, a za chwilę również porcja genialnej muzyki.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Reklama. Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
4: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Dobrego roka mamy dla Was codziennie, dlatego nie zatrzymujemy się na piąteczku w sobotę od godziny?
1: Od godziny 10, bo to późne śniadanie, śniadanie ustylanego.
0: Tak jest, Tomaszem Broże Oberty, zapraszam na swoją audycję.
1: Każdy ma taką Audrey Hepburn, na jaką sobie zasłużył, jak mawia moja przyjaciółka. Tak, kochani, śniadanie ustylanego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Odliczam tradycyjnie 10 największych absurdów. Wszystko to ułożone w formie listy przebojów, co tym razem znajdzie się na miejscu pierwszym. Zobaczymy, co przyniesie nam nasze uniwersum obłędów.
0: A my odliczamy do sobotniego poranka już, teraz, od tej chwili.
1: Teraz. Nie, a to nie ONA. To zupełnie inny kawałek. No to jedziemy z najlepszym rokiem na świecie.

0: I to jest ten numer, którym będziemy się z wami dzisiaj żegnać. Oczywiście wrócimy do was od poniedziałku. Para z głośników od 16 do 20. Natomiast dzisiaj już dziękujemy. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomasz Ambroży-Obertyn. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu w naszym studiu również goście. Także bądźcie z nami koniecznie.
0: No a po nas oczywiście Piotr Frank Marciniak i kolejne notowanie Turbotopu. Buźka.
1: Pa!
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Queens Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Usłyszysz to na każdym Poland Rocku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
6: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
4: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest piątek, jest Turbo Top po raz 2769, 26 dzień czerwca. No dziś to już na bank strzelił gdzieś korek w niebie i wysiadły wszystkie chłodziarki. I stąd ten problem z tym gorącym. Ja też lubię, jak jest ciepło, ale naprawdę już bez przesady. Nie wiem, czy dziś nie widziałem ważki, która latała w bikini. To mogło się zdarzyć, bo takie są obecnie pogodowe realia. Kiedyś bywało tak, że to było naturalne. Trudno, co robić? Marilyn Manson, Exit Walk. Za chwilę jeszcze na miejscu 20. Amerykanin wjedzie do gry po raz kolejny na Turbotopie jako absolutna nowość numer 1 i zobaczymy, jak sobie pan Manson będzie radził z tym numerem. I tak też zaczynamy Turbotop
3: 20.

0: Temat rzeka i tańcz. Z Warszawy zespół wjeżdża na Turbotop jako absolutna nowość numer 2. Witamy na liście i życzymy powodzenia w długiej drodze na szczyt. 8 minut po 8 wieczorem grają Włosi z Brazylią w siatę. Polacy jutro zagrają z Niemcami o 17. Na razie Italia 10, Brazylia 5. Teraz Włoch zaserwował, ale out. A tymczasem do gry wjeżdża kapela z Gdańska. Wczoraj grałem to po raz pierwszy, od razu zwróciłem uwagę na ten kawałek. Nazywają się Wolfpack Hitting Nowhere i pod takim samym tytułem zagrają kawałek, a to oznacza 4 minuty i 6 sekund porządnego grania.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Całkiem przyjemny ten kawałek. Teraz go chyba pomalutku zaczynamy doceniać. Jamgan Wix i Jungle Roo. 18 na turbotopie, pomalutku dziś jeden obrót. W górę na liczniku już, proszę Państwa, 16 minut po godzinie 8. Teraz powinno się delikatnie schłodzić. Już nie będzie 39, tylko 34. Dobrze, a jak tam w Meczyku? Ależ jadą tych Brazylijczyków, żeby jutro się nie okazało, że w Italii kawa będzie po 74 euro, jak dzisiaj dostaną bęcki 0-3 z Włochami. Na razie 18-12 w pierwszym secie. My wjeżdżamy już na miejsce 17, The Howlers i Viper. To jest największa zagadka tej historii. 18 raz w zestawieniu i 7 do piekła. 17.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
3: Wow, jaki błękitny!
5: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
5: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji.

0: alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Nikt tego nie puści w twoim radio i grupa Insekt. Dziś na miejscu 15 po raz kolejny jedna delikatna obsuweczka w dół, 12 raz w zestawieniu. No i ta 15 w piątkowy wieczór na liczniku, ale myślę, że w przyszłym tygodniu jeszcze będziemy cieszyć się tym nagraniem. 20:34, widzę, że Brazylia dostała bęcki w tym pierwszym secie, ale w drugim, proszę państwa, wrócili do gry i prowadzą z Włochami 4-1 i są na dobrej drodze, żeby doprowadzić do remisu po dwóch partiach. A tymczasem na 14 za chwileczkę objawi się Jack White. Wczoraj po raz pierwszy oficjalnie, dziś po raz drugi i dostaje od was piękny lot. 6 do nieba. 14.

Taria, The Trace of Leaves, 13 na Turbotopie. Pięknie ona tu zaśpiewała to wszystko. Wspaniała mistrzyni wokalu. 20:41, Włosi 9, Brazylijczycy 11, drugi set, pierwszy dla Italii. No i Włosi gonią. To nie będzie łatwe spotkanie dla Brazylii. Proszę Państwa, my już jesteśmy na miejscu 12 i w ten gorący piątkowy wieczór zaprezentujemy coś, co powinno nas na spokojnie schłodzić. Bardzo przyjemny kawałek po raz 16 w zestawieniu i jeszcze daliście im jeden delikatny obrót w górę, a więc wszystko się zgadza. Piękny numer, Social Distortion, The Way Things Were. Z prawdziwą przyjemnością w Antyradiu. 12.

0: Turbo w topie i dziś także Pancia dostaje od Was jeden obrót w górę i tak to zamykamy właśnie w ten sposób od 20 do 11. Marilyn Manson, Exit One. Temat rzeka, tańcz to nowości, potem Alan Weeks, Howlers, Foo Fighters, Insane, Jack White, Dollar Bill 6 do nieba na 14, Taria 13, Social Distortion 12 i Violent Roll miejsce 11. Jak tam w meczyku? Ale ścisną ci Włosi. A teraz blok. 20 punkt Japończyków, Włosi mają 17. Drugi set, szansa na remis dla Brazylii, a przed nami szansa po raz kolejny, żeby skorzystać z okazji i kliknąć na Wirefall, która to właśnie kapela wystartuje z mojej czarodziejskiej patery. I stand. See ya o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
0: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
0: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
0: Po reklamie.
7: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: Ajajajajajajaj, Puerto Rico, la isla bonita. I cyk, wspaniale, uniosłem się na rubieżu Saturna. 21 na liczniku, a ciekawy jestem, czy w Puerto Rico też teraz jest taka potężna temperatura, czy jest chłodniej. Chyba będę musiał to sprawdzić. Proszę Państwa, zakończył się drugi set i w końcu nie wiem, kto go wygrał, a cały czas gapiłem się jak małpa w kit. I co teraz mam zrobić? Muszę poczekać, aż to się wszystko mi wyświetli na nowo. A tymczasem wjeżdżają do gry Francuzi i Norwegowie. Matko rozmaita, ja jak ta żaba. Przecież się teraz nie rozerwę. Culture Wars. Typical Ways. Spada 3 do piekła.
7: 10.

0: Ego! The Warning! Dziewiątka na turbotopie. Siostry z Meksyku ponownie przyjmują trójkę w plecy i na razie nie mają dobrej pasy na liście. 21:05. Norwegia z Francuzami. 3,5 minuty za nami. Na razie bez bramek, ale Mbappé miał kapitalną okazję. Trafił w poprzeczkę, a nie, to być może był Dembele. Albo jeden, albo drugi. A co w tym drugim meczyku? Czy skończyła się przerwa? Skończyła się. Niesamowite. Włosi jednak stuknęli Brazylijczyków, przegrywali cały set, a mimo to stuknęli w końcówce i prowadzą 2-0 w setach. Proszę Państwa, przed nami prosto z mojej czarodziejskiej patery odpalimy teraz kapelę Moria.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Kuba Kubiak, 1996, ósemka na turbotopie. Dziś ten numer bez gazu, 21.13 gramy po raz 2769. A w meczyku, proszę Państwa, Francuzi szybko napoczęli Norwegów. W 7 minucie Dembele strzela gola, no i Norwegia goni wynik. W drugim spotkaniu widziałem, że tam chyba Senegal prowadził 1-0 z Irakiem i nic się nie zmieniło. Tak to wygląda na ten moment. A przed nami za chwileczkę zespół znany i lubiany. Gdyby przyjechali do Polski, to na bank zrobiliby furorę. Nie pamiętam, czy byli. Chyba byli. Greta Van Fleet. Play Your Games. Dziś 7 na liście i 2 do nieba. 7.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
1: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Rough and Twisted, The Rolling Stones, piątka na Turbo Topie podczas 2769 notowania w piątkowy wieczór i dziś Rolling Stones dostają 6.

Mongolska kapela The Who na razie bez złota. Dziś na miejscu drugim dwa obroty w górę. 21:48. Ostatni meldunek z meczyku. Norwegia 1, Francuzi 3. 5 minut sędzia dorzucił, 2 już prawie minęły, tak więc zobaczymy, co wydarzy się w drugiej połowie. Ja Państwu oczywiście życzę dużo chłodnej i spokojnej soboty, niedzieli, poniedziałku. Ogólnie chłodno bardzo wszystkich pozdrawiam. I mam nadzieję, że kiedy przejdą już te upały, po prostu znowu będziemy tęsknić, żeby było ciepło. Za chwilę do gry wjeżdża Leszek Gnoiński i jego rokolekcje. Dziś Leszek weźmie na warsztat projekty solowe, a także drużynowe. Posłuchajcie i dowiecie się wiele. Yorgos Again i Mastodon rządzi w Antyradiu. Do usłyszenia.

0: Audycja Nie Hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jarocin Festiwal 2026. Na scenie Republika, Gawliński, Waglewski, Lipiński i inni w projekcie Moja Krew, Twoja Krew. Jedyny koncert reaktywowanego Hope. Ostatni koncert Lecha Energii w Jarocinie. AC Drinkers, Deserter, Strachy na Lachy, Frontside, Krzysztof Zalewski, WW, Kepiset, Kloster Keller, Sztywny Palazzi, Devils, Pięty i wielu innych. 16-19 lipca. Na festiwal zaprasza Antyradio.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Winiary Bookings zaprasza Morrissey. Absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca. Letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is Like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is Alive. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, nazywam się Leszek Gnoiński i zapraszam na kolejne rokolekcje i opowieści o polskiej muzyce rockowej. Dziś tematem audycji będą płyty i projekty solowe. Wziąłem pod uwagę tylko te, które powstały równolegle z działalnością macierzystych grup. Moich rozmówców spytałem, dlaczego postanowili nagrywać i wydawać swoje albumy solowe. Zastanowimy się też, czy to tylko odskocznia, czy może coś poważniejszego. Dlatego audycję rozpocząłem od nagrania Tomka Lipy Lipnickiego, który pod koniec zeszłego roku wydał bardzo udaną płytę Pola Bitew. Zresztą znacie ją, bo w Antyradiu dość często gości piosenka Jednorazowa powieść. Kariera solowa Tomka zaczęła się od 2000 roku, kiedy ukazała się płyta Lipa Li. Chociaż tamta płyta była tak naprawdę albumem solowym, to też okazała się początkiem jego kolejnej drogi artystycznej, czyli właśnie zespołu Lipa Li. Kolejna solowa płyta, podpisana tylko jego nazwiskiem, ukazała się dopiero w 2021 roku, a następna właśnie Pola Bitew w zeszłym roku. W świecie rocka takich przykładów mamy całe mnóstwo. Mick Jagger czy Keith Richards nagrywali poza The Rolling Stones, Phil Collins poza Genesis, Freddie Mercury poza Queen, Eddie Vedder poza Pearl Jam, Damon Albarn poza Blur, Bruce Dickinson poza Iron Maiden, a z nowszych dziejów Damiano David czy Thomas Radzi wydali swoje solowe płyty poza Maneskin i w trakcie przerwy w działalności najbardziej popularnego włoskiego zespołu rockowego. Na naszym podwórku też jest wiele takich przykładów i część z nich postaram się Wam pokazać. Dziś wśród moich rozmówców znajdą się Piotr Banach, Muniek Staszczyk, Kazik Staszewski, Krzysiek Sokołowski czy Titus. A za chwilę Piotrek Banach z solowej płyty Vuvej, stworzony w trakcie istnienia zespołu Indios Bravos i powstawaniu albumu Indiosów Mental Revolution.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Na koniec pierwszego wejścia usłyszeliście piosenkę Piotra Banacha z jego solowej płyty WWEI. Piotrek jest osobą znaną w środowisku już od lat 80., kiedy z różnymi zespołami szczecińskimi grał na festiwalu w Jarocinie. W 1992 roku założył zespół Hej. Przez kolejne lata był jego liderem. To on komponował, a Katarzyna Nosowska pisała charakterystyczne teksty i je śpiewała. Kariera Heja szła błyskawicznie, bo już rok po powstaniu byli numerem jeden na polskiej scenie rockowej. Kolejne lata to następne świetnie sprzedające się płyty i status wielkich gwiazd. Mimo to w 1996 roku Katarzyna Nosowska zdecydowała się wydać Puk Puk, pierwszą płytę podpisaną swoim nazwiskiem. Jej pomysłodawcą, kompozytorem i producentem był właśnie Banach. Było to dosyć dziwne, że dwójka liderów najpopularniejszego wówczas zespołu postanowiła nagrać coś poza nim. I jak do tego doszło?
2: Pomysł na płytę pierwszą solową Kaśki Nosowskiej zrodził się z mojej fascynacji komputerami. Tego, że bardzo dużo słuchałem wtedy i trip-hopu, i muzyki techno. Jeździłem na jakieś takie techno-undergroundowe imprezy. I ta praca na komputerze jakby wymuszała też używanie takich brzmień. I zgłosił się wtedy do mnie producent i reżyser filmu Gry Uliczne. I zaproponowali, żebym zrobił, pewnie na bazie tej popularności Heja, żebym zrobił muzykę do jakiegoś tam fragmentu tego filmu, jakiejś tam sceny konkretnej. Przynieśli mi tę scenę na wideo, no i ja siadłem i stworzyłem cały ten podkład, cały ten utwór, te wszystkie tematy. No jakby to, co się potem znalazło już jako piosenka, to zrobiłem jak instrumentalną taką rzecz, jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. No i mi się to tak strasznie spodobało, a taka piosenka nie mogła wtedy być zrobiona przez zespół Hej. No ona była bardzo taka właśnie elektroniczna, trip-hopowa. Hej był uznawany za zespół grunge'owy. To jakoś tam było niekompatybilne ze sobą. Ale jak oni posłuchali tego, ci producent i reżyser, to zwrócili się z pytaniem, że to jest tak fajne, czy nie mogłaby być to taka piosenka promująca cały film. I czy ja bym namówił Kasię, żeby ona to zaśpiewała. Tak się stało, że Kaśka się zgodziła to zaśpiewać, napisała tekst, ja tam jakby podsunąłem ten taki wątek, bo w filmie powtarzało się takie, wiesz co ci powiem, wiesz co ci powiem, i żeby to użyć, więc zrobiło się, jeśli wiesz co chcę powiedzieć. Potem to wyszło tak fajnie, że poszliśmy po prostu tym tropem. Jeszcze pierwsze te kawałki, takiego wydaliśmy zapowiedź tej płyty Kaśki Nosowskiej, takiego właśnie singla z trzema utworami. No to był ten właśnie utwór z piosenką Do Gier Ulicznych oraz dwa nagrane u mnie w domu, no w takich właśnie zupełnie domowych warunkach na komputerze. I potem to przenieśliśmy do studia, zrobiła się z tego po prostu koncepcja, żeby cała taka płyta powstała. I miała to być nawet płyta sygnowana naszymi dwoma nazwiskami, ale to by źle wpłynęło na zespół. Więc zaproponowałem, żeby to była sama Kaśka Nosowska, żeby nie było taki Hej bez Heja, tak? Bo tak ludzie postrzegali wtedy ten zespół Hej, że to jest Nosowska i ja. Myśmy najczęściej po prostu stawali przed kamerami i najczęściej się wypowiadali na temat zespołu. Żeby uchronić zespół przed takim wewnętrznym konfliktem, no to stanęło na tym, że to będzie płyta Kaśki Nosowskiej, a żeby to jeszcze jakoś tak uwiarygodnić, że nie jest to po prostu Hej bez Heja, to zaprosiłem jako właśnie ten producent, pomysłodawca na tą płytę jeszcze Andrzeja Smolika i Marcina Macuka. Andrzej Smolik grał wtedy w Wilkach, Marcin Macuk jeszcze chyba wtedy grał już w Pogodnie może, albo jeszcze to było The Days, więc nie byli takimi jeszcze samodzielnymi producentami, którymi stali się potem z biegiem czasu.
1: Puk Puk było ogromnym wydarzeniem na polskiej scenie muzycznej. Płyta dała początek solowej karierze Kasi Nosowskiej, a ona sama dziś stała się wręcz instytucją w polskiej muzyce, a każde jej kolejne wydawnictwo jest wydarzeniem ogólnopolskim. Posłuchajcie piosenki, od której wszystko się zaczęło. Katarzyna Nosowska i Piotr Banach w piosence Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: Muńka Staszczyka kojarzycie głównie z T-Love. W latach 90. odniósł też duży sukces, tworząc z Andrzejem Zęczewskim grupę Szwagier Kolaska. Ale na pierwszą płytę solową, zatytułowaną po prostu Muniek, namówił go gitarzysta Janek Benedek, z którym Muniek współpracował przy dwóch bardzo ważnych dla T-Love płytach – Pocisk Miłości i King. Benedek przestał grać w T-Love w 1994 roku. Utrzymywali jednak ze sobą kontakt i w 2010 roku ukazała się płyta Muniek. Spytałem Zygmunta, po co tak naprawdę była mu potrzebna ta płyta?
2: Na pewno to jakiś też jakiś taki element z jednej strony jakiegoś tam ego, ale z drugiej strony przede wszystkim, że no nie tyle się naczytałem, ale dużo solistów, wiesz, zespołów, wiesz, różnych robiło swoje solowe płyty i mówię, no może bym spróbował i no w sumie z Benedkiem, bo chyba jakaś taka była sytuacja, chęć sprawdzenia, zobaczenia, jak to jest, kiedy po prostu robi się band w ten sposób, że się muzyków wynajmuje, po prostu bierze się z różnych jakby tutaj podwórek, chociaż my wzięliśmy raczej muzyków bardziej z tego podwórka rock'n'rollowego, bo już w zespole się trochę tak lekko zaczęło kwasić. Potem rzeczywiście okazało, że to było jakieś takie schizofreniczne, bo wiadomo, T-Love cały czas grał, miał po prostu koncertowe, wiesz, zamówienia, to pamiętam było lato, płyta nasza wyszła w marcu, i Janek żądał też, Benedek, żeby było, wiesz, dużo koncertów, ja go rozumiem, ale T-Love też grał i organizatorzy wybierali bardziej T-Love, przecież mówię, nie będę walczył sam ze sobą. No i sytuacja była taka już na początku dziwna i masz rację, bo płyta Muniek to jest taka, że mógłby to być album T-Love, no bo jednak tak, zrobiłem to z Jankiem, też mu dałem wolną rękę. To jest właściwie płyta jego bardziej niż moja, chociaż ja jestem tam, przyśpiewam. Ta druga płyta, Syn Miasta, jest zdecydowanie, wydaje mi się, dużo lepsza, bo tam chciałem sprawdzić, jak to jest, jak się gra, sprawdzić, zobaczyć, jak się gra z młodymi muzykami i żeby dla ciebie zrobili numery, ale też nie tylko młodsi, no bo tam był ten i Wojtek Waglewski, i większość numerów zrobił tam Jurek Zagórski, czy Kasia Piszek jeden. Różni robili kompozytorzy, młodsi, przynosili muzę, a ja pisałem tutaj, pamiętam, bardzo skupiony byłem. Pierwsza płyta, którą napisałem zupełnie na trzeźwo, czyli nie było żadnego dymka, palenia, nie było żadnego browaru, bo zawsze tak najczęściej przy wszystkich płytach, to już nie mówię o takich płytach narkotykowych jak Al Capone czy Prymityw, ale tak przy tych płytach, nawet solowych, wcześniejszym, to zawsze kilka browarów, żebyś tak podkręcić. Ja mówię, spróbuję całą płytę napisać na zupełnym freszu. Mówię, to Syn Miasta, więc siadłem i mówię, absolutnie mogę napisać dobre teksty na freszu, nie? I w sumie teraz też tak robię już od hał-hał, bo się okazało, że potrafię.
1: Zygmunt ma rację. Druga solowa płyta Syn Miasta była o wiele ciekawsza i pokazywała go z innej strony. To z niej pochodzi piosenka Pola, za którą dostał Fryderyka. Nie zagram wam dziś Poli, ale inny numer pochodzący z tej płyty.
0: Rokolekcje w Antyradio.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Krzysiek Sokołowski to frontman Nocnego Kochanka, znanego z prześmiewczych tekstów. To taki heavy metalowy kabaret. Ale Krzysiek ma też inną stronę, bardziej poważną. I dlatego postanowił stworzyć zespół nazywający się po prostu Sokołowski.
2: Pamiętam, że jak ja nagrałem, to kilku znajomych podczas naszej rozmowy tuż po wydaniu płyty powiedziało mi: nie, no wiadomo, no co, no, w Nocnym Kochanku musicie się dzielić na pięciu, a tu całą kasetę zgarniasz. Ale to akurat mną nie powodowało. To nie był katalizator wydania czy nagrania w ogóle przeze mnie płyty solowej. W moim przypadku akurat wydaje mi się, że odpowiedź jest trochę łatwiejsza, dlatego że Nocny Kochanek ze względu na swoje teksty no ma takie trochę zawężone, można powiedzieć, pole do popisu. To znaczy, jak ja nagrywam sobie płytę solową, to już wystarczy, że teksty nagram na poważnie i to już będzie spora różnica, można powiedzieć. W przypadku mojej solowej twórczości i twórczości Kochanka, no to rzeczywiście już na pierwszy rzut znowu muszę powiedzieć, że ucha słychać tę różnicę w tekstach, że jest to podejście na poważnie. W Nocnym Kochanku no nie za bardzo. Druga rzecz to taka, że jak ja planowałem wydać album solowy, to na początku chciałem zrobić to muzycznie jeszcze inaczej. No bo teraz ktoś może powiedzieć, że no okej, różnica jest między Kochankiem a między Sokołowskim taka, że Kochanek jest bardziej heavy metalowy, a ta twórczość Sokołowskiego jest, tak powiedzmy, z pogranicza rocka i metalu. Na początku w ogóle chciałem, żeby ta płyta była bardziej, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale intymna, taka romantyczna, nastrojowa, akustyczna bardziej, żeby było więcej partii gitary właśnie akustycznej, czy pianina, fortepianu. Koniec końców, no gdzieś chyba natura wygrała i moja, i moich współmuzyków. Głównie tutaj mówię o Jacku Gruszce, który produkował ten album, który też ją współkomponował. I on głównie ciągnął mnie w stronę rocka, żeby jednak no, było to przynajmniej rockowe. Także reasumując, to no, ja zrobiłem to akurat po to, żeby oddzielić się trochę od Kochanka, trochę dla takiej równowagi psychicznej może też. Wiesz, jak na co dzień siedzisz w tym żarcie, w tej grotesce, to też przyda ci się, a mnie na pewno, właśnie coś poważnego, jakaś taka odskocznia. Czyli teksty, muzyka też nieco inna, a kolejna rzecz to tak, to jest kwestia takiego samorozwoju. Jeśli masz możliwość nagrywania, przebywania z innymi muzykami, jeśli masz możliwość zobaczenia, jak ktoś inny pracuje, jak ktoś inny komponuje, to wiadomo, że to też sprawia, że rozwijasz się jako muzyk.
1: Oczywiście Nocny Kochanek jest jego priorytetem, ale ma zamiar wciąż wydawać płyty jako Sokołowski. Pod koniec 2025 roku stworzył ze swoimi muzykami drugą płytę, która ukaże się i jeszcze w 2026. Przypominam, że słuchacie Rokolekcji. Dziś tematem są projekty solowe znanych muzyków. Takie, które stworzyli równolegle z działalnością w swoich macierzystych grupach. W drugiej godzinie usłyszycie historię Titusa, Jarka Kisińskiego, Kazika i Mariusza Dudy. Wracamy za kilkanaście minut. Słuchajcie Antyradia, a przed wami Sokołowski ze swojej solowej płyty Taki jak ja.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że słuchacie Antyradia i audycji Rokolekcje. Dziś tematem są projekty i płyty solowe. W pierwszej godzinie usłyszeliście opowieści Krzyśka Sokołowskiego, Munika i Piotrka Banacha. Teraz kolej na Titusa, lidera Acid Drinkers, który w pewnym momencie stworzył trio Titus Tommy's Gun. Czy uważa to za projekt solowy?
2: Tommy Gunna nie można do końca nazwać projektem solowym. Można i nie można, ponieważ może jest to projekt, powiedzmy, moja ksywa jest w nazwie, to jest, jednak jestem nas trzech. I mimo, że ja przynoszę głównie też kompozycje, głównie na pierwszej płycie praktycznie wszystkie, czy na drugiej, na serial Suicide, właściwie wszystkie, to zostawiam chłopakom absolutnie wolną rękę do tego, co oni mają zrobić. Mówię, to tak jest riff basowy, taka jest tonacja i tak dalej, a co ty, Iggy, zagrasz na gitarze do tego, to już jest kurka wodna, tylko wyłącznie twój problem. A że Iggy zna klasycznego rocka, zna mnie, to najczęściej w 90% dokładnie trafia w to, co ja bym chciał usłyszeć. Mam pełny luz. Potem przychodzimy, czekaj, mam zwrotkę w tym dźwięku i potem w tym i w takim tempie mniej więcej. To co ja mam grać? To co ci koleś na nagryw przyniesie i za czym co z tego wyjdzie? I na dzisiaj to się sprawdza. Gram tam tylko pod siebie, gram wszystkimi emocjami, nie muzyką. Pamiętaj, że numery w Tommy Gunn to jest jednak podstawą riff basowy, jakby sama tonacja, co się dzieje z gitarą, dowiaduje się dopiero potem na próbie. Nie, jej nie słyszę, nie, jak przygotowuję pewne podkład rzeczy bazowe, jakby tak to nazwijmy, nie? Czyli podstawę, fundament. Nie? Jakie będą ściany? Jeszcze nie wiemy, czy to będzie niemiecki neogotyk, kurde, rozumiesz, czy to będzie coś romańskiego, czy to będzie, kurde, finlandzki brutalizm, nie? Ale to ostatnie na pewno nie.
1: A czym granie i tworzenie w Titus Tommy's Gun różni się od roli Titusa w Acid Drinkers?
2: Czy ucieczka? Nie. Pewne rzeczy po prostu, które mi wychodzą, ale naturalnie spod ręki, nie do końca by się działo w Acid. W Acid siedzą rzeczy, które naturalnie wychodzą spod ręki Popcornowi, Licy, Jankielowi, jak graliśmy Perle, gitarzystom. I tu w Acid siedzi. Kiedy ja wychodzę z riffem basowym, to jest bardziej Tommy Gun, bo to jest moje myślenie, i tu masz rację, solowe myślenie, i ono w Acid, ten flow by nie zadziałał. W Acid muszą to robić gitarzyści, od nich coś zaczyna, od riffu gitarowego.
1: Od kilku lat swoje solowe płyty wydaje też Jarek Kisiński, lider Sztywnego Pala Azji. Czym jest dla Jarka zespół Kisiński i co go różni od Szpala?
3: To jest taka odskocznia od zespołu Sztywny Pal Azji. Ja to robię bardzo intuicyjnie, czyli bardzo szybko. Wiesz, jak jest zespół, to jest 6 osób, więc praca nad piosenką jest zupełnie inna, ponieważ każdy ma jakieś uwagi, każdy tam sobie układa swoją partię i to trwa trochę dłużej. Natomiast ja jak wchodzę do studia, to wiem, o co mi chodzi od razu. Wiesz, nagram gitarkę, do tego bas, do tego drugą gitarę, wokal i to idzie bardzo sprawnie i szybko, bo wiem, o co mi chodzi, tak? Jestem sam, czy z Wojtasem sobie tutaj robimy w dwójkę, ale my się bardzo dobrze rozumiemy. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi już o zespół, no to już jest ta praca inna, dłuższa.
1: Do Kisińskiego wrócę później, a przed wami Titus Tommy's Gun z bardzo udanej płyty serial Suicide.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: No i nadszedł czas na Kazika, jednego z najbardziej zapracowanych muzyków na polskiej scenie muzycznej. Bywały takie lata, gdy Kazik potrafił wydać nawet 3 płyty, bo przecież grał z Kultem, z KNŻ-tem, wydawał jako Kazik i jeszcze działał z innymi projektami, jak choćby za Rhythmic Perfection, czy w późniejszych latach z kwartetem Proforma. Dziś już zmniejszył częstotliwość ukazywania się płyt przez niego podpisanych. A które płyty ze swojej długiej dyskografii pozakultowej lubi najbardziej?
2: Wszystkie są mi bliskie. Najbliższa, wiesz, solowych, to najbliższa tam jest 41, nie? Może bym dodał do tego Oddalenie też, bo Oddalenie wykonałem, to jest jedyna płyta, którą wykonałem zupełnie sam. Nie miałem nikogo do współpracy. Chciałem sobie udowodnić, że mimo iż nie umiem na niczym grać, to mogę zrobić płytę, nie? Udało się, udowodniłem i potem już nie miałem takiej potrzeby. A w 41, no to byłem też sam, byłem producentem, jakby dowódcą całości, ale miałem muzyków też takich sporo żywych, dużo samplowanych rzeczy i to było takie dla mnie sprawdzenie się jako producent. Uważam, że jest tam po prostu od groma naprawdę, jak dla mnie, rewolucyjnych pomysłów. Chociaż znam bardzo dużo ludzi, którzy mówią, że to jest nie do słuchania. Ja sobie tą płytą popsułem słuch zresztą, bo bardzo dużo rzeczy robiłem. To Piotr Banach z Heja w ogóle nie mógł dojść w ogóle. Mówi, jak to ty zrobiłeś płytę bez odsłuchów? Bo ja ją robiłem na słuchawkach Beyera bardzo dobrych, ale tak głośno miałem to wszystko nastawione, że Ania mówiła, że spała w sypialni obok i słyszała za ścianą, co mi ze słuchawek leci. Już nie zgłuszczę, to wyobraź sobie, co to było. Ja miałem tak głośno to nastawione. No i myślę, wtedy się zaczęły kłopoty ze słuchem, które już się nie cofnęły, tylko postępują do dzisiaj, to nie wiem, teraz to się chyba zatrzymało już, ale już teraz bym jakby wyprodukować płyty nie mógł, nie? No, chyba żeby się gapił na wskaźniki w ogóle i się trzymał, ale to też bym musiał mieć kogoś do pomocy, kto by mi tam mówił, co słychać. Także te 41 i Oddalenie w drugiej kolejności.
1: A dlaczego Kazik w ogóle zaczął nagrywać płyty solowe? Czy nie mieściło się to w konwencji kultu?
2: 2 powody. Ja już wtedy siedziałem mocno od paru lat w rapie, znaczy jako słuchacz, nie? Bo ja właściwie zacząłem mieć styczność z tą muzyką w 82 roku. Taki Jurek Pełka był, on miał płyty tam Grandmaster Flash, Houdini, czy Grandmaster Mele Mel późniejsze, to w Berlinie to już ja sobie w 83 kupiłem. I trochę takich tekstów napisałem i nawet wymyśliłem jakieś linie basowe i to przyniosłem do kultu. A tam powiedzieli, że takiego gówna nie będą grali w ogóle, co to za piosenki w ogóle są, to nie ma, to ani to melodii nie ma, ani nic, głównie Janek Grudziński to tego. I mniej więcej w tym samym czasie się Jacek Kufielski do mnie zgłosił z podkładami takimi osobnymi. Ja miałem te pomysły właśnie, które mi tam w kulcie odrzucili, to pamiętam, były 2 piosenki, albo 3 nawet. Spalam się, dziewczyny, to nic więcej jak tylko kłopoty i jeszcze Polska, czyli coś takiego. Chcę się uczynić z tą krainą. No to on miał tam Nowy Konflikt Światowy, piosenka Trepa, z tych pierwszych. No to na początek zrobiliśmy 3, czyli piosenka Trepa, Spalam się i Nowy Konflikt Światowy. Potem następne 3 to były już te coś, co chcę się uczynić z tą krainą. Potem Szpenio dokończył. No i robiłem po prostu, wiesz, z tymi nie mogłem, bo nie chcieli, a ci chcieli. Nie ucieczka, ale jakby drugi tor, że gramy to, co w innym składzie nie można zagrać.
1: Bardzo lubię i cenię płytę Oddalenie, którą Kazik wymienił jako jedną ze swoich ulubionych. Album 41 też bardzo cenię. I przygotowałem wam piosenkę właśnie z tej, wydaje mi się, że trochę jednak niedocenionej i zapomnianej płyty Kazika.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

5, 7 minut na siodł brak. To pogarsza sytuację, jest całkiem źle.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jednym z najbardziej płodnych obecnie polskich artystów jest Mariusz Duta. Z jednej strony jest liderem i twórcą niemal całego repertuaru Riverside, a z drugiej stworzył projekt Lunatic Soul i działa też pod swoim nazwiskiem. Czym jest Lunatic Soul?
2: Bo moim celem było stworzenie projektu, który nie będzie kopią Riverside, tylko będzie miał swój własny autonomiczny świat. Mam taki trochę easter egg. Lunatic ma tyle samo liter co Mariusz, a Soul tyle samo liter co Duda. Więc jest to mój pierwszy projekt solowy, tak naprawdę. W 2008 roku, kiedy zaczynałem Lunatic Soul, pierwotnie myślałem również, by zatytułować go po prostu Mariusz Duda, ale chciałem chyba jednak stworzyć coś odrębnego. Może trochę nawet myślałem, że kiedyś to się przerodzi w jakiś zespół, więc stwierdziłem, że zrobię z tego projekt, który będzie miał swój własny charakterystyczny styl indywidualny, taki trochę inspirowany Dead Can Dance'em. I to mi jednak bardziej pasowało, żeby miało to nazwę swoją, bo Mariusz Duda to nie jest tylko Dead Can Dance, to jest znacznie więcej, a ten Lunatic chciałem, żeby był taki właśnie orientalno-folkowy, ale to jest jak najbardziej mój solowy projekt. No ważne dla mnie było też, żeby stworzyć taki projekt, gdzie będę mógł operować tylko pewnymi środkami wyrazu, takimi, jakimi chcę, bo w zespole, co by jednak nie mówić, wtedy, jak zaczynasz, jak jesteś dzieciakiem, no my nie byliśmy już dziećmi, tak, ale chodzi o to, że byliśmy młodzi, to na przykład na drugiej płycie Second Life Syndrome, tam w każdym utworze gra każdy. I z reguły jest tak, że te zespoły rockowe tak mają, że w każdym utworze gra każdy. A ja na przykład chciałem, żeby był utwór na samo pianino i wokal, na samą gitarę i wokal. Coś takiego można zrobić może raz na płycie zespołu rockowego w ramach wyjątku, tak? Jakąś balladę. A co jeśli na przykład chciałbym nagrać płytę, gdzie jest 12 utworów, ale 6 chciałbym, żeby było tak, że połowa nie gra w tych 6. To byłoby dziwne. Dlatego potrzebowałem takiego projektu, gdzie ja mógłbym też mieć wolność stylistyczną, taką dotyczącą również instrumentu, gdzie nikt mi się nie będzie obrażał, że na przykład nie gra na połowie płyty. To było ważne. Więc kontrola kontrolą, ale tam zawsze jest, no już w pewien sposób masz związane ręce. Nie dość, że jest ten rock progresywny, trzeba się tego trzymać. Nie dość, że jeszcze to trzeba grać na żywo, więc nie możesz sobie pozwolić na jakieś tam eksperymenty za duże, bo jak to potem zagrać na żywo? Teraz to już jest łatwiej, bo teraz puszczasz połowę rzeczy z playbacku, z laptopa, jest okej, okay, ale wtedy, jak zaczynaliśmy, no to nie było takie jakieś super popularne. Więc potrzebowałem takiego projektu, gdzie mi nikt nie będzie kręcił nosem.
1: Jesienią 2025 roku Lunatic Soul wydał 8 album The World Under the Sun. Do tego czasu był to projekt studyjny, ale przy promocji tej właśnie płyty Mariusz dał koncerty w duecie z gitarzystą Mateuszem Owczarkiem. Mówił mi też o tym, że prawdopodobnie będzie chciał ograniczyć koncertowanie Riverside i więcej czasu poświęcić właśnie na Lunatic Soul. Czas pokaże. A przed wami piękny utwór kończący ostatnią z płyt Lunatic Soul.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: A jak na takie solowe wypady reagują koledzy zespołów? Powiem wam, że bardzo różnie. Przykładowo kumple Muńka, Stilaw, nie byli chyba zbytnio zadowoleni.
2: No byli, tak samo jak... No, tak samo jak byli w jakiś tam sposób. No, kiedy zrobiłem z Andrzejem Sęczewskim szwagra, ten szwagier miał wtedy wielki sukces. No, wtedy byli, tacy byli już przygarzeni, ale przy Muńku, no to po prostu byli w kół. Szczególnie tak jak, bo im się podobał i chyba im imponował ten duet z Marią Anną, Dzieje grzechu, i no to widać, że zrobiło na nich wrażenie i ten numer tak wzbudził taką, no, element zazdrości, znaczy takiej, no, że no nie, no, żebym im nie uciekł gdzieś, no bo jak wiadomo, frontman i tak dalej, ja tłumaczyłem, chłopaki, to, w ogóle nie mam mowy, żeby Tilaw się rozwiązał, tylko, no ale wiesz, no po co to robisz, jest zamęt na rynku, ludzie nie wiedzą, o co chodzi, no byli, i no ja mówię, no kurde, panowie, no co, mi nie wolno solowej płyty nagrać? Wszyscy nagrywają, no.
1: Inaczej rzecz się miała z kolegami Krzyśka Sokołowskiego, którzy grają z nim w Nocnym Kochanku.
3: Właściwie to ich od długiego czasu już przygotowywałem, bo też się zastanawiałem, jak zareagują. Natomiast no, znamy się już wiele, wiele lat i oni wiedzieli, że ja mam jakieś swoje numery gdzieś tam, które piszę do szuflady. I gdy powiedziałem im, że zamierzam taką płytę nagrać, powiedziałem, z kim tę płytę zamierzam nagrać, to no wydaje mi się, że było to uczciwe z ich strony i szczere, ale rzeczywiście mnie wspierali. Natomiast później zauważyłem już po kilku koncertach, że nie rzucali słów na wiatr i rzeczywiście mnie wspierają, bo wybrali się w ogóle ze mną też na kilka koncertów i wyobraź sobie, że w niektórych miastach nawet stanęli jako sprzedawcy na stanowisku merchowym i handlowali, wiesz, merchem, nie, produktami tymi moimi solowymi, także bardzo im dziękuję za to wsparcie, bo bardzo wiele mi to dało. Jakbym był romantykiem i byłbym bardziej delikatny, to bym powiedział, że jesteście kochani.
1: Ciekawe, prawda? I bardzo miłe, że wspierali go w jego solowej działalności. Szczególnie, że przecież publiczność prawdopodobnie była ta sama. I mogli poczuć, że płyta i koncerty Krzyśka są dla nich konkurencją. Wielu polskich muzyków działa i wydaje poza macierzystymi zespołami. Wystarczy wymienić Artura Rojka, który w trakcie swojej gry z Mysłowic stworzył zespół Leny Valentino i odniósł z nim bardzo duży sukces, zarówno artystyczny, jak i komercyjny. Także Jaca, basista tego zespołu, od lat nagrywa solowe płyty, a Lala, czyli perkusista grupy, ma na koncie płyty z zespołem Penny Lane. Wracając do Tilaw, przecież Sydney Polak, perkusista Tilaw, ma za sobą ogromny sukces solowy. Jest też wielu innych, jak na przykład Tomek Budzyński, wydający poza armią, JJ i Skiba, nagrywający poza Big Cycem, Jan Borysewicz, który od kilku dekad tworzy i wydaje jako Jan Bo, czy też Tomek Lipa-Lipnicki z Illusion, występujący również z grupą Lipali, nagrywający płyty solowe. I to by było dziś na tyle. Słuchacie Antyradia i audycji Rokolekcje. Ja nazywam się Leszek Gnoiński i wraz z Antyradiem gramy wam najlepszy rok na świecie. Przypominam, że dziś na Rokolekcjach opowiadałem o projektach i płytach solowych. Moimi gośćmi byli Piotr Banach, Muniek Staszczyk, Kazik Staszewski, Tytus, Mariusz Duta, Krzysiek Sokowski i Jarek Kisiński, którego nagranie zostawiłem na koniec. Rokolekcyjne i antyradiowe do usłyszenia, a przed wami Kisiński z jednej ze swoich solowych płyt.
0: Rokolekcje w Antyradiu.